0: Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Oczywiście to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także dyrektor Instytutu Witosa. Zesłanie Ducha Świętego to jest jedno z najważniejszych świąt, czy uroczystości wręcz w roku. I za nami też ważna, choć trochę mniej przeżywana uroczyście Wigilia tego święta.
1: Tak, to już parę razy o tym mówiliśmy, ale warto powtarzać, no bo przecież repetitio mater studiorum est, więc warto jest po prostu powtarzać. Mamy trzy duże wigilie, tak naprawdę jedna po reformie Soboru Watykańskiego II funkcjonuje i jest

0: śmiertelny, potrzebujesz mnie, potrzebujesz mojej mocy. To jest trochę tak jak komputer. No on nie zadziała, jeśli nie będzie prądu. My się wszyscy otaczamy wspaniałymi rzeczami, mamy telefony, mamy zabezpieczenia, no mamy oczywiście magazyny energii, ale one też się kiedyś skończą. Czyli musimy mieć źródło energii. I źródłem tej energii jest Duch Święty, jest tą baterią wsadzoną w telefon, naładowaną w 100%, która pokazuje Ty możesz mieć świetny software, możesz mieć świetny program, możesz być wykształcony, wyjątkowy, ale ja ci daję życie, ja ci daję energię.
1: No stał się istotą żywą, bo tchnął w niego, prawda? Uwaga, bo to jest Ducha Świętego, bo ktoś myśli, a nie, bo to oddech życia to nie jest Duch Święty. No, nie tak do końca. To właśnie on oddech tchnął, prawda? Vaipah be'apav nishmat chaim i tchnął w niego oddech życia, a to jest oddech Boga i dlatego też do czego wracam, to jest moim takim odkryciem, że w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim my wierzymy, uwaga, w pneuma hagion, w tchnienie święte, pneuma wiatr, tchnienie duch, ale też dech święte, pańskie i ożywiające, wychodzące od Ojca. Ekporeuomenon. To jest dokładnie, jak się dziwią, sprawdzałem to słowo, ekporeuoma, jak coś z ust wychodzi, no na przykład wszyscy się w synagodze w Kafarnaum, czy to w czwarty rozdział Łukasza, w synagodze w Nazarecie jest Jezus, przepraszam, się wszyscy dziwią słowom, które wychodzą z jego ust. Dokładnie ekporeuoma jest ten czasownik tam. Dokładnie to samo, czyli jest to oddech Boga, jest to życie Boga, które też jest osobowe w jakiś tajemniczy, głęboki sposób. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ tu widzimy Jezus tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, czyli od Ojca i Syna wychodzi. No, ja biblijnie sobie sprawę filiokwę rozwiązałem. No, patrzę, no, przyjmijcie Ducha Świętego, wychodzi, enepchysesen, to jest dokładnie to samo, ten sam czasownik, który się pojawia w Księdze Rodzaju, 2:6, tchnął na niego, prawda? Tam jest enepchysesen, dokładnie to samo, to się jeszcze w jednym miejscu tam w Biblii pojawia, w innym kontekście, chyba jak Eliasz uzdrawia w Sarepcie Sydońskiej tego młodzieńca, syna wdowy. Z tego co pamiętam, tchnął oddech życia na niego, prawda? Ale tu się pojawia i przyjmijcie Ducha Świętego, no sprawa jasna, że też filiokwę tutaj, bo on wychodzi, prawda? Też i od Syna. No wychodzi, więc i pochodzi.
2: Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że mowa o nim jest już od samego początku Księgi Rodzaju, czyli od opisu stworzenia świata. I dalej.
0: Jest od samego początku, czyli w pierwszym momencie, kiedy jest stwarzany świat, już jest Duch Święty. Ta liturgia, która była w nocy, pięknie nas, tak jak powiedziałem, prowadzi. Zatrzymaliśmy się na wieży Babel. Następnie jest lekcja druga, która pokazuje, że Bóg jest w prawie, że ważne są te ramy, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku, że Bóg jest na Synaju, Bóg jest wtedy, kiedy człowiek dostaje prawo. Człowiek potrzebuje prawo i potrzebuje obowiązków. Bez tego nie jest w stanie funkcjonować. My musimy być pod kimś podporządkowani. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, nawet antropologicznego punktu widzenia, dzisiejsza filozofia taka wyzwolenia, która pokazuje, że mamy się wyzwalać z wszelkiego pręgierza, prawa, obowiązków, szkoły, instytucji, jest po prostu anarchiczna. Anarchia jest szkodliwa. Anarchia niczego nie zbudowała, tylko rozwala.
1: No rozbija psychikę homo sapiens.
0: My potrzebujemy, jesteśmy zoon politikon, to wiedział już Arystoteles, to wiedzieli starożytni filozofowie. My potrzebujemy społeczeństwa. Uwaga, szanowni państwo, potrzebujemy przedszkola, szkoły. Nie da się wszystkiego zrobić w domu, nie da się wszystkiego zrobić przez komputer, nie da się wszystkiego zrobić przez online. Człowiek potrzebuje tego prawa i dlatego w tej nocy jest pokazane, że Bóg jest w prawie, Bóg jest w Synaju, jest w tym dekalogu, który mówi właśnie rzeczy trudne, tak? Nie cudzołóż. No byśmy sobie chcieli właśnie tak pocudzołożyć, prawda? A mówi nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. I tam jest Święty Duch Boży. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja prowadzi nas ciutek dalej, bo zajmuje się tym, który daje życie, czyli właśnie nawiązuje do tej energii podłączenia pod prąd, prawda? Tam jest piękna lekcja, czytanie z Księgi Ezechiela, prawda? O tych kościach, które obchodzą ścięgna, przepiękny obraz Starego Testamentu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy słucham tego fragmentu, bo jestem no, bardzo blisko związany. Byłem z księdzem profesorem Rumiankiem, to był mój promotor, jakiś mentor mojego rozwoju w naukach biblijnych. On był jednym z najlepszych

0: lepszych warszawskich przynajmniej specjalistów od Ezechiela. Przepiękny obraz, już w Starym Testamencie właśnie pokazujący, kim jest Duch Święty, że możesz być jak wysła kość, mogą cię już wyrzucić na margines, mogą powiedzieć, że nic z ciebie nie będzie, ty sam możesz nawet w to uwierzyć, a Duch Boży, Bóg jest w stanie przywrócić cię zawsze do życia. Kiedy to się dzieje? No choćby przede wszystkim w sakramencie pokuty. To się wydarzyło także w sakramencie chrztu, więc to jest przepiękne czytanie. No i czwarta lekcja właśnie w Wigilię zesłania Ducha Świętego była z proroka Joela. To jest mało znany prorok, mniejszy, ale to jest przepiękna księga. Warto jest do niej w ogóle wrócić i przeczytać ją. Ona nie jest długa. I tam jest właśnie wyleje Ducha mojego. Wyleję na ciebie i Izraelu Ducha mojego. No i to właśnie Duch, wracam też do słów księdza Szustaka Adama, który często tutaj też jest przez nas przywoływany, że Duch Święty jest, no, jest taką osobą boską, która no, lubi być przywoływana, no bo taka jest jego idea, taka jest jego istota. Mówiliśmy o tym przy słowie paraklet, prawda, tydzień temu i dwa tygodnie temu, więc jego trzeba przywołać. On jest bardzo delikatny, on szanuje wolność. My go wołamy, dlatego Kościół od samego początku tworzy hymny, sekwencje do Ducha Świętego, które mają go przywołać, które mają go właśnie zaprosić do naszego życia. Mało się modlimy do Ducha Świętego, przynajmniej ja się mało modlę, za mało. I czasami jak sobie wracam do tego właśnie wspomnienia Jana Pawła II Świętego, a przecież niedawno mieliśmy kolejną rocznicę jego urodzin, to przecież on jako małe dziecko został nauczony przez ojca tej modlitwy do Ducha Świętego, która mu towarzyszyła przez całe życie. I być może właśnie dzięki temu domowi w Wadowicach, dzięki temu ojcu, który go nauczył tej modlitwy, mówiąc: Karol, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Ojciec, który być może pokiwał trochę palcem, zaprosił, pokazał. Może trzeba było się to nauczyć na pamięć. To wynikało też pewnie z jakiegoś małego cierpienia, no bo przecież to jest kolejny obowiązek, który trzeba zrobić, ale przecież ten później wielki papież, przecież nie wiedział wtedy w Wadowicach, że będzie papieżem, później mówi te słowa, szanowni państwo, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, na placu, gdzie dzisiaj mamy grób nieznanego żołnierza. Mówi: niech wstąpi Duch Święty, jak on mocno w to wierzył, jak mocno miał tą łączność z Duchem Świętym. Warto jest te rzeczy też ze sobą połączyć. Można go przywoływać we wszystkich rzeczach. Nie bójmy się, szanowni państwo. Trudna rozmowa w pracy, trudny współpracownik. Zanim wejdziesz do biura, miniesz bramkę z kartą, którą musisz wyjąć, zaproś Ducha Świętego. Wiesz, że masz jakieś trudne spotkanie, którego się boisz, poproś Ducha Świętego. Mamy sprawdziany, kartkówki, to nie oznacza, że, szanowni państwo, mamy się nie uczyć, ale zaprosić, żeby mieć tą jasność umysłu. Czasami wcale tej jasności nie mamy, chociaż dużo wiedzieliśmy, przeczytaliśmy, a nasz mózg jest opętany takim, nie wiem, zaspaniem, wieloma rzeczami. Duch Święty jest nam potrzebny. Pokazuje też to całe życie apostolskie, szanowni państwo. Oni nie byli wykształconymi ludźmi. W większości 12 apostołów to są ludzie, którzy znali tylko i wyłącznie Pismo Święte z liturgii synagogalnej. Czyli znali ją fragmentarycznie, tak? Fragmentarycznie. To, co zapamiętali, będąc w synagodze, czy będąc w świątyni. A później Piotr, który jest rybakiem, więc nie jest wykształconym nauczycielem, nie zna teologii judaizmu, nie jest wykształconym teologiem, wychodzi i mówi przepięknie: mężowie judejscy i wszyscy, którzy słuchacie, którzy się boicie Pana, no, staje się to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, tak? Widzimy, jak Duch Święty działa w dziejach apostolskich, tak? Jak towarzyszy Pawłowi, towarzyszy pierwszym wysłannikom, jak uwalnia z więzienia, no to są niesamowite historie. No i piąte czytanie, które nas prowadzi do ważnej bardzo lekcji, to jest list świętego Pawła do Rzymian, zwany epistołą, tak? Który no, pokazuje właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Duch przychodzi w słabościach, tak? No i mamy szóstą lekcję, w tą noc mieliśmy, czyli Ewangelię o strumieniach wody żywej, tak? Które będą płynęły. I jakby Kościół podejmuje to także dzisiaj rano, tak? Bo dzisiejsza Ewangelia, tak jak wspomniałeś, Arturze, no nie jest do końca, prawda, o zesłaniu Ducha Świętego takim, jaki znamy, prawda, z Dniu Pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy wieczorem w Dniu Zmartwychwstania. powstania, ale pokazuje jakby de facto całą tą kwintesencję lekcji nocnych, tak, czytaj nocnych. Są zamknięci, boją się. Tak, boją się wyjść i głosić, przecież oni wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Są świadectwa już, są świadectwa kobiet, są świadectwa Piotra i Jana, prawda? A pomimo tego są zamknięci. Jezus staje pośrodku, daje im dar pokoju, pokazuje im ręce i bok, to znaczy pokazuje im mękę, oni się uradowali, no i on ich posyła, prawda? I udziela im Ducha Świętego.
1: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
2: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim... jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. Uh-huh. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, taka wręcz może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję. Czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy... w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie wiesz, no nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
2: O, Boże kochany, to jest nie,
1: ja wiem.
2: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć.
1: A jakie to było rzeczy?
2: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak, śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
2: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
2: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarek, kim młodzież nosi, chyba pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
2: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
2: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszka Miki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz, tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne, stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest takie jakby i one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy, ja się oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś i ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
1: Tak.
2: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu. i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka, jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
2: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
1: W każdym kogo twoim zdaniem?
2: No jak to, co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
2: No nie, bo ze względu na częstotliwość to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
2: Tak, nie, że tak. Że w globalnym śnieniu jak najbardziej. Że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
1: Tak.
2: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, jakieś osuwiska, wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w końcu końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga. On powiedział, ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarą na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi, wiecie, ja miałech paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, żech miał operacja. Ja mówię, i co? No, bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko, że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, aha, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada. Nie bołek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
3: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga. Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, blalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
2: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Richa von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
3: Na przykład?
2: Jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak, wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże, to po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... Oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych ślepej próby, tego rodzaju rzeczy do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć. Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
3: Albo uwierz w ducha.
2: Ale tam to trochę było troszkę może inaczej, tak. Ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie? No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami, no. Po prostu.
3: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni. Albo są bombardowane. Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
2: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
3: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
2: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
3: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
2: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera... dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielnie. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
3: No, są takie straszne
2: ludzie rzeczy. Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką. Mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
3: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
2: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają wszyscy, są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
3: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie, albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słucha nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć, iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy, to jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład, nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
2: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
3: O.
2: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych szamańskich wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
3: Ale weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wodą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
2: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
3: Niedowiarki.
2: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
3: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy one są jakieś poukrywane, czy co.
2: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
3: ścieżkami.
2: Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
3: Okej. Okay. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić.
2: O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
3: O, powołanie.
2: Zaraz, takie rzeczy.
3: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
2: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarnko piasku po prostu, to jest jak ziarnko piasku na pustyni, ale to jest to, co mogę zrobić i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby czy w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
3: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś. Przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
2: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
3: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
4: Zwrot akcji w Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów The Vox FM.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. Mamy super nowe studio i wciąż nadal super wspaniałych gości. Poruszymy dzisiaj temat nowotworów złośliwych, które, jeżeli chodzi o konkretnie rak piersi, są chyba najczęściej diagnozowanymi rakami w Polsce. Staramy się wszyscy, nie tylko społeczeństwo, nie tylko lekarze, nie tylko pacjenci, działać na tyle, żeby jak najmniej tych diagnoz się pojawiało, albo żeby one były, powiedziałbym, łatwiej przyjmowalne. Wiem, że brzmi skomplikowanie, ale ja nie muszę się na tym znać, bo mam zawsze wspaniałych gości. I dziś nic się nie zmienia. Anna Kupiecka, prezeska Fundacji OnkoCafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kobieta, której mówi się, że ogromna siła, rakieta. Ma pani naprawdę taką opinię w internecie, bo ja przeglądałem, popytałem moich znajomych i ma pani w sobie niesamowitą siłę. Oczywiście nie jest tajemnicą, że jest pani pacjentką, która zmagała się z rakiem, ale jednak świeci pani wciąż i napędza i swoją fundację, i te działania, i fakraczki, o których porozmawiamy. Podziwiam, to po pierwsze. Dzień dobry, to po drugie. Co zrobić, żeby mieć w sobie taką siłę, to po trzecie.
2: Każdy z nas ma w sobie jakąś siłę. Dziękuję, że tu jestem i mogę z Państwem rozmawiać, z Państwem i z Panem. Ja jak słyszę siła, że Pani taka silna, jak podziwiam, się tak zastanawiam, no co tu podziwiać? Każdy z nas jest jakiś wyjątkowy i to nie jest wcale jakaś taka moja fałszywa skromność, ale przemyślenia po prostu. No, robię to, co zaplanowałam robić, robię to, co chciałam robić, co jest wynikiem świadomej bardzo decyzji, ale jest też wynikiem moich doświadczeń życiowych. I fajnie, jeśli w życiu się kierujemy tym, znaczy mnie jest z tym dobrze, kiedy się kieruję tym, co podpowiada mi intuicja, w czym się czuję dobrze, wchodzę, badam, jest okej, okay. Następny rok jest okej, okay, jest mi z tym dobrze i jest mi w tym dobrze i no, okazuje się, że też przynosi to jakieś efekty dla świata, dla ludzi, więc w ogóle super, bo mnie jest z tym dobrze i cały czas mam takie poczucie, że okej, okay, tu jest jeszcze coś do zrobienia, więc po prostu robię.
1: To ja pani Ani może wyjaśnię, bo jak pani jest zdziwiona tą siłą, to z moich obserwacji i doświadczenia, siła to jest to, co ja uważam, że pani ma, bo nie każdy w sytuacjach kryzysowych potrafi zebrać się na tyle, żeby przejść tę sytuację kryzysową i co więcej, tuż konkretnie o pani osobiście, przekuć to w działanie dla innych. A nie oszukujmy się, przeszła pani etap, który składa się dla pacjentów onkologicznych z, powiedziałbym, przedstawienia, które zaczyna się od wielkiego wybuchu, czyli od diagnozy. Przeszła pani leczenie i dziś działa pani dla innych. I być może pani się może nie zgadzać, kiedy ja mówię siła, to ta postawa daje moc. To zresztą pokazuje bardzo dobrze, bo muszę pani przyznać, a pani to dobrze wie, działając na co dzień. To, co robi na mnie ogromne wrażenie i jedno z największych, to jest ta siła ludzi, którzy są pacjentami onkologicznymi, bo wsparcie, które dają sobie ci ludzie, te społeczności, to jest coś niepowtarzalnego. A pani stoi między innymi za sterami jednego z okrętów, który naprawdę bierze na barki i wymyśla sytuacje, które mogą pomóc innym. Czyli ja tu tylko definiowałem pani siłę, żeby się z panią...
2: Ale świetnie pan to zdefiniował.
1: Dziękuję, mamy kropkę. Dobrze, będzie się pani z tym godzić. Więc przejdźmy do wielkiego wybuchu, bo przy nowotworach niestety, i to nadal jest chyba problem, bo jak zdarza mi się rozmawiać z pacjentami, no to słowo na D, diagnoza, najcięższe, co może być. Czy pamięta pani swoją diagnozę?
2: Jejko, to była drama po prostu. Rzeczywiście pamiętam, bo tym bardziej, że był to dzień moich urodzin, 43, więc tak
1: w
2: fajnym środeczku, 9 rano, o 7 się już zalogowałam do systemu, zaczęłam pracę i o 9 poszłam na to badanie USG, potem mamografia i jak już wróciłam, to siadłam do tego samego laptopa i napisałam do mojej szefowej: ja się już wylogowuję i nie wiem, kiedy wrócę do pracy. I to było wszystko. No i tak z tym zostało. No, u mnie w rodzinie nie było nowotworów wcześniej. Ja nie miałam w ogóle żadnego przygotowania. I to jest bardzo istotne. Znaczy, słyszymy wszyscy o różowych wstążkach. Oczywiście, że słyszałam o różowych wstążkach. Tam gdzieś te Amazonki, tam te kobiety gdzieś fajnie, super wspaniałe. wspieram. Natomiast ja nie miałam blisko rozmów o tym, że ktoś chorował dopiero później, kiedy ja mówiłam już bardzo szeroko, bo potrzebowałam tego, żeby mówić ludziom zaraz za telefon do wszystkich znajomych: cześć Ania, cześć, co u ciebie słychać? A wiesz, mam raka. To było dla ludzi szokujące, ale ja tak odreagowywałam ten stres i spotykając znajomych od razu im mówiłam, w rodzinie również. Dopiero wówczas zaczęli się również w rodzinie moi ludzie otwierać i mówić: no tak, bo wiesz, bo ciocia,
1: tam gdzieś tam
2: wtedy, co mówiliśmy, że te babskie sprawy jakieś kobiece, no to był rak jajnika, ale nie mówiło się rak jajnika, tak żeby nas oswajać. W związku z tym to był dla mnie potężny dramat, sama diagnoza, no potem mobilizacja, ale długo musielibyśmy rozmawiać o tym, jak wpływały na mnie ludzkie reakcje tych przyjaciół właśnie. Ale jednym z czynników to, które spowodowały, że ostatecznie ja doszłam do, po kilku miesiącach, do momentu załamania nerwowego, prochów, potrzeby wsparcia, rezygnacji z chemioterapii, trzaskania drzwiami z lekarzem, było to poczucie takiego zobowiązania i to, że dużo ludzi już wcześniej postrzegało mnie jako osobę właśnie silną, sprawczą i mówili: no Anka, przestań, kto jak nie ty, spoko, spoko,
1: czyli
2: luz.
1: Czyli mówimy o tym ciężarze, który jednak
2: tak,
1: spoczął na pani.
2: I na mnie, a ja wówczas byłam w absolutnie czarnej dziurze. Jak to kto, jak nie ja? Jak to ja? Jak to powietrze, jak ja mam teraz z tym się zmagać? Mm-hmm. Jak ja mam sobie z tym radzić? A nie obarczajcie mnie tym, że a spoko, Anka, ty sobie poradzisz, bo ty jesteś silna, bo ty umiesz, bo ty dasz radę. Ale ja nie dawałam rady.
1: A mówiła to pani, że nie daje rady?
2: Nie, bliski. Nie mówiłam. Bo drugą stroną medalu jest to, aby umieć sięgać po pomoc, sięgać po wsparcie i wyrażać swoje emocje i uczucia. Owszem, wyrażałam je później do psychologa, do pacjentek obok na łóżkach, które leżały i leczyły się tak jak ja, ale z rodziną, ze znajomymi nie było mi tak łatwo mówić, ale też pamiętajmy, że to było 14 lat temu. Wówczas nie byliśmy też jako społeczeństwo gotowi do tego, żeby rozmawiać tak o raku swobodnie. Przez ostatnie 10 lat dzięki wielu cudownym organizacjom pacjenckim, fundacjom, które, stowarzyszeniom, które powstały, zmieniliśmy tę narrację. Dużą zmianę wniosła Magda Prokopowicz, wtedy był taki duży ciach, ale wcześniej nie było tak. Ja nie umiałam, nie znałam świata, nie znałam otoczenia, które dawałoby mi umiejętności do tego, żeby sobie z tą chorobą radzić.
1: To ja zapytam, było ciężko. Zapytam o dwie rzeczy, a konkretnie o pani załamanie, o którym pani powiedziała. Rezygnacja z chemioterapii, ten taki dół, to takie totalne zero. Czy to oznaczało, że pani się chciała poddać w tym? Czy to była złość na wszystko, czy to było powiedzenie Anny Marii Opek: niech ktoś zatrzyma, ja wysiadam?
2: Dokładnie, to było poddanie się.
1: Ale mówimy o finalnym, ja się poddaję, nie będę z tym walczyć.
2: Ja się poddałam, położyłam się do łóżka, trzasnęłam drzwiami, kiedy poszłam na czwartą chemioterapię, bo to było chyba po trzeciej. Wtedy ten wpływ jest cytostatyków jest bardzo duży na organizm, również na mózg, na hipokamp. W organizmie dzieją się zmiany. Organizm już bardzo osłabiony, nie chorobą, a leczeniem, bo choroba nie była rozsiana. Jednak guz był duży. Byłam wtedy chuda, zbyt chuda. Do tego chemioterapia. Bardzo słaby organizm. W tym psychicznie. Kiedy poszłam na czwarty wlew i stawałam przed izbą przyjęć i zaczynałam się dygotać. Moje nogi, dusza, serce, głowa. Nic nie pozwalało mi tych drzwi otworzyć do tej rejestracji, do której trzeba wejść, powiedzieć: dzień dobry, jestem. Oni odhaczają i idziesz później na oddział. Ja nie byłam w stanie tych drzwi przekroczyć. Wychodziłam, podchodziłam, nie. Poszłam do mojej doktor i powiedziałam, że pani doktor, bo czasem można przesunąć, jak są uwarunkowania,

0: żebym nie musiała chodzić do łazienki, albo jak musiałam, to się tam czołgałam, ale tak naprawdę się poddałam, położyłam się czekając na śmierć. Znam to uczucie i jak sama sobie przypominam, to czuję tutaj dreszcz i łzy w oczach, ale tak było.
1: Chciałbym tu na chwilę zatrzymać się dokładnie w tym momencie, który pani tak dla pani jest tak bardzo emocjonalny, i przejść na drugą stronę mocy, czyli tę dobrą. Co zatem spowodowało? Bo podejrzewam, że uczucie ja się chcę poddać, ja nie dam rady. Szczególnie, że chemia, bardzo różnie ludzie reagują na chemię. W ogóle leczenie nie jest proste, to wiemy, nie dla wszystkich. Niektórzy przychodzą łatwo, to też nie ma co generalizować. Ale jeżeli jesteśmy w tym punkcie zero, nazwijmy to leżenie pani w domu tym punktem zero, co się dzieje, pani Aniu? Że jakby pokazuje się na zielono wszystko, do góry idą wszystkie te chęci. Co się stało? Jaki był ten taki promyk? Bo podejrzewam, że to jest najważniejsza rzecz dla pacjentów usłyszeć dzisiaj, dla naszych widzów. Co powoduje, że się wstaje, a później jest się panią Anią Kupiecką i się ma fundację i się wjeżdża jak lord po prostu z uśmiechem w życie?
0: Rodzina, przyjaciele. Słowa, zachowania osób, które mnie otaczały. Ja sama bym nie poszła. Dzieci moje, które interweniowały różnymi słowami, różnymi zdaniami.
1: I miło, i niemiło, żeby były dobre dzieci i złe dzieci, jak dobry i zły policjant.
0: Się matka nie wygłupiaj, dawaj i już. Więc tak, to miałam wtedy też ta wnuczkę, która jeszcze nie miała roku i myślę, że to też miało, ale nic nie miało dla mnie znaczenia, ja już wiedziałam, że umieram. Ale tak, rodzina, znajomi, słowa, zachowania i fakraczki.
1: Przyjdzie.
0: Osoby, które leczyły się, one miały kluczowe znaczenie. Ja chciałam wam powiedzieć o tym, że bo jak się kontaktowałyśmy, skoro ja byłam zamknięta.
1: No właśnie.
0: Dzieci na uczelni, w pracy, wnuczka w żłobku, a rodzina daleko, ja sama w domu. To te telefony, to social media, to właśnie inne pacjentki, które mówiły, dobra, bo oczywiście były propozycje od mojej rodziny. Pojadę z tobą, mamo, zawiozę cię, córko, ktoś z tobą pojedzie, pojedź. Nie. Ale kiedy pojawiła się propozycja właśnie od innej pacjentki, to akurat ona była siostrą zakonną. Nie wiem, czy to miało wpływ, czy nie. Ona się leczyła razem ze mną gdzieś na rehabilitację. Ona powiedziała, pani Aniu, to ja z panią pójdę. Ale Teofila, sama się leczysz, sama jesteś w tym stanie. To nie idzie. Ja będę na swoją chemię, pojadę z tobą, będę przy tobie siedziała. Będę, ja, zakonnica do mnie wpuszczą na salę, będę z tobą siedzieć, jakby co trzeba to. No i to jakoś podziałało. I rzeczywiście nie pozwoliłam rodzinie, przyjaciołom,
1: ale jednak ci, którzy są w tej samej sytuacji, razem raźniej.
0: Tak, ona ze swojej chemii, powiedzmy dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej i jechała ze mną do innej placówki, to też musiało być dla niej ciebie, bo leczyłyśmy się w innych placówkach, jechała ze mną i to, że ona wie, co ja czuję, bo ona się też leczy z powodu raka piersi, myślę, że to mogło mieć dla mnie kluczowe znaczenie, że mnie się udało za tydzień pojechać do tej mojej ukochanej, znienawidzonej wówczas pani doktor i powiedzieć jestem.
1: A 14 lat później stoi ze mną przy tym stole i o tym opowiadać.
0: Tak. Naprawdę było bardzo ciężko. Nie myślałam, że jestem w stanie przejść coś takiego, sobie z tym poradzić, a potem tym bardziej jakby dalej w tym być, bo to nie o to chodzi, że przekuć w coś dobrego i takie patetyczne słowa, tylko chodzi dalej w tym być. To jest trudne. Być dalej w tej swojej historii. Czyli ja swoją historię, później stającą się pasją, no bo otworzyłam grupę, nie? To była moja jakaś pasja, byłam wolontariuszką też w dużej fundacji w trakcie mojego leczenia, więc to wszystko sprawiało mi spokój, no nie powiem, że przyjemność, ale dawało mi, nie mogłam
1: wrócić do pracy. Czy ja mogę powiedzieć, pani Aniu, że to siostra Teofila założyła pani fundację tak naprawdę trochę?
0: Nie.
1: Tym pierwszym ruchem takim?
0: I już wtedy były o innych kilkanaście dziewczyn.
1: Ja oczywiście żartuję, mówię o takim.
0: Ale to bardzo trafnie, bo to te kilkanaście dziewczyn my razem.
1: Czyli ten moment, tak, kiedy leżała pani poddając się, był ziarenkiem zasadzonym w ziemi do tego, żeby robić, bo to pokazało pani, jak bardzo wielka jest to siła.
0: To, co później się stało, jak bardzo pomogły mi dziewczyny w tym, inne pacjentki, to sprawiło, że zaczęłam organizować dla nich spotkania, potem powiedziałam właśnie, słuchajcie, sformalizujmy to, dajmy, skoro nam to przynosi tyle przyjemności, to i pomaga, to dajmy.

0: My to innym dziewczynom, które mamy w social mediach, w grupie i które też być może potrzebują. No okazało się, że potrzebują i to jest popularne teraz i tak pomocne.
1: Docieramy do ważnego momentu, który się nazywa fakraczki. Grupa, w ogóle muszę przyznać pani Aniu, pani jako piękna, uśmiechnięta kobieta w kwiatach i ta piękna, buńczuczna, amerykańsko pochodząca nazwa w ogóle fakraczki jest taką petardą, rozumiem. Ja też jak spotkałem się z samą nazwą najpierw, to myślę sobie, czyli widocznie trzeba było. Nie da się tego nazwać Fundacja Piękny Dzień, grupa uśmiechniętych dziewczyn, tylko musi być na ostro. Rozumiem, że przeciwdziałanie od razu. Cenię za nazwę. Ja lubię bunt, lubię jak jest tak naprawdę gorąco, ale chciałbym poznać te fakraczki, bo rozumiem, że zalążek ich jest właśnie wtedy, te kilkanaście dziewczyn, ta grupa wsparcia, która się zawiązała, to uczucie, że ludzie podobni do mnie mogą mi pomóc, no i pani Ania na środku, która rusza z fakraczkami.
0: Ja bym bez nich nie dała rady, one bez mnie, my bez siebie nie dałybyśmy rady. Ten moment, kiedy ja się leczyłam, a on był długi, bo to moment trwał 2 lata. Od 2010 do 12, 34 wlewy chemioterapii. Potem hormon.
1: To już, jeżeli chodzi tak naprawdę o pacjentów, to naprawdę dużo pani.
0: 34 razy w placówce, czyli no, tak dostają pacjentki. To nie była sama chemioterapia, tylko potem leczenie biologiczne. Natomiast wówczas jeszcze tego tak nie nazywaliśmy, to błędnie nazywaliśmy chemioterapią. I 34 wlewy, 34 razy albo więcej, bo 4 razy jeszcze miałam odraczane, więc dużo więcej razy jeździć do szpitala, to badania, pobranie krwi, port, wkucia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko naprawdę wymagało wsparcia, a też nie chciałam obciążać swojej rodziny, dzieci. Nie wszystkim się podzielisz. Nie chciałam tak tej swojej wewnętrznej dramy wnosić też do domu na 100% doby, bo dzieci, studia, rodziny, małe dziecko, wnuczka, no nie mogłam tego wszystkiego też, takie moje było odczucie, nie chciałam ich obciążać.
1: Bo niektórzy chcą, a niektórzy wręcz przeciwnie, bo obciążają bardzo rodzinę, ale są tacy, którym po prostu głupio. I widocznie pani jest w tej drużynie, która stwierdziła, że powiem to koleżankom, nie będę całego życia ustawiała pod to. To
0: pod siebie.
1: Trochę heroiczne, pani.
0: No nie, no ale byliśmy w tym razem. Moja mama gotowała mi rosołki po chemioterapii. Dzieci, czy ktoś zawoził mnie do rodziców do innego miasta. Tam u nich spędzałam te pierwsze żygające dni. Rodzice się mną opiekowali. Potem wracałam do domu. Też, żeby nie być narażoną na zakażenia od małej wnuczki, która była w domu i przychodziła ze żłobka. To bardzo dużo takich organizacyjnych rzeczy, które musimy zrobić, tak? Bo ja po chemii jestem słaba. Tam oni może kichają. No bardzo dużo rzeczy się działo, ale pacjenci, pacjentki często przeżywają różne dziwne wewnętrzne dramaty. Czasem wydają się nam samym surrealistyczne, może durne, może, ale z kimś chcemy to skonfrontować, z kimś chcemy to zderzyć, tak? Słuchaj, dziś jestem w czarnej dupie. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się ze mną dzieje, weź, pomóż, tak, rozumiem cię i tak dalej. I tak właśnie powstała grupa w social media, którą założyłam. Jedna pewnie z pierwszych grup, bo wtedy jeszcze takich grup pacjenckich nie było. Teraz na szczęście jest ich bardzo, bardzo wiele, do każdego nowotworu można znaleźć. I wtedy w fakraczkach właśnie tam 12, 14, kilkanaście, ta grupa potem rosła, teraz to już są jakieś duże liczby, ale...
1: No właśnie, czy może pani powiedzieć ile, bo to już...
0: Jest do około 1000 osób. Ale mamy też już kilka grup podzielonych na tematy, więc tak tych pacjentów teraz jest inaczej. Wtedy było Dziewicze Pole. Tego było mało. Się poznawałyśmy, ktoś kogoś poznawał, ktoś kogoś zapraszał, wtedy trochę jeszcze wstyd było mówić, jeszcze z łysymi głowami. Nie chodziło się po ulicach. Dopiero potem odczarowywałyśmy te czepki, peruki, teraz inny. Także... I w tej grupie okazało się, że wielkie boom. Zaczęłyśmy pisać do siebie w ogóle wszystkie rzeczy, wszystkie. Najgorsze, dobra, dawaj, nie przejmuj się, co my pomyślimy, dziewczyno. sobie. Mhm. Pisz, co chcesz napisać. Pierwsza w nocy, okej. Okay. Któraś też na pewno nie śpi. Haha, ja też nie śpię, bo żygam. Tak? Mhm. Haha, ja nie śpię, bo nie mogę. A tyle mi dali tych sterydów na chemii, że po prostu teraz nie usnę całą noc i tak dalej. A rodzina śpi. A pół świata śpi. Ja śpię w dzień, a moi przyjaciele sprzed kilku miesięcy, znajomi, współpracownicy, oni są w robocie. Mhm. Do kogo ja mam sobie zadzwonić? No będę do nich, słuchaj, mam zły humor, albo właśnie żygałam dwa razy. Oni nie mają czasu dla mnie. No, mój odbiór świata taki wtedy był taki.
1: Rozumiem.
0: Oni mnie już nie rozumieją. Oni są w robotach, jest fajnie.
1: No nawet, nawet jeżeli to jest pani odbiór, to na pewno z założenia nawet można powiedzieć, że ci, którzy mają to samo, no zrozumieją szybciej, tak, i bardziej. Tak na serio. Zapytałbym, bo
0: tak,
1: jest
0: ale
1: to...
0: Miałyśmy czas, ale chciałabym dokończyć tą historię krótko. To była taka siła i taka dla nas istotna rzecz w tym wspólnie, to tak jakbyśmy były koleżankami z frontu.
1: I tak sobie to wyobrażam właśnie.
0: Które z nas umierały.
1: Wspólny wróg.
0: Niektóre z nas umierały. W tym podtypie nowotworu, który ja miałam, HER2 dodatni, 75% kobiet wówczas umierało. I faktycznie powyżej 50% moich koleżanek umarło. Teraz te statystyki się odwróciły. To tak trochę po to, żeby się przestać bać tego raka, tak? Mhm. Bo te lata zmieniły. Jednak wtedy my umierałyśmy razem. Tam na online. Mhm. Wszystkie pamiętamy Renię, która pisała z nami do nocy, a była straszną śmieszką. I po prostu mężowie, partnerzy czy rodziny, jak widzieli nas przed tymi laptopami, to któraś pisze, mój mąż znowu stuka się w głowę, widzi, jak ja siedzę i ryczę do tego komputera. Bo czasem jedyną rzeczą, jaką może pacjent robić, to jest trzymanie przed sobą telefonu lub laptopa i klikanie w łóżku, nic więcej, bo nie możesz się podnieść, nie możesz jeść, bo masz popalone, nie możesz wychodzić, bo jesteś immunoniekompetentny, nie możesz się spotkać, różne, nie możesz, niczego, ale tam możesz mieć ileś ludzi, możesz z nimi rozmawiać, jeśli to są dobrzy ludzie, pomocna grupa, to ratuje życie. Byłyśmy z Renią do pierwszej w nocy, nie pamiętam, budzisz się rano, już otwierasz, sprawdzasz wpisy i rano jej mąż napisał do nas, dziewczyny, Renia dziś nad ranem odeszła, a gadałyśmy parę godzin temu. To był jeden z takich kluczowych momentów, który pokazał nam, jak bardzo byłyśmy pomocne. Jej mąż już nie dawał, co on miał jej mówić? On nie dawał rady. Ona jemu też trudno było mówić o wszystkim, ale pisać do nas była w stanie. Dlatego to był taki moment, bo to był też moment, być może to był moment zero właśnie. Mhm. Ta Renia nasza. I to jak my zobaczyłyśmy, jak ten mąż nam później dziękował, potem jak dziękowały nam dzieci z profilu Reni, nadal byliśmy, potem jak już nie mogłyśmy tej nieżyjącej Reni z tej grupy wyrzucić symbolicznie, no tak, tego profilu, to wszystko były dla nas tak ważne rzeczy, bo każda z nas nie wiedziała, która za ile umrze, a być może któraś jeszcze, a która teraz. Także to było to, co nas zbudowało i co sprawiło, dziewczyny, musimy to popularyzować. To nie może być tak, żeby jakaś gdzieś Renia czy inna osoba leżała sama w domu i nie miała do kogo w nocy się odezwać, kiedy jest jej źle. I ta grupa się tak rozrastała. Potem już spotkania stacjonarne, kawka, stąd onko, kafe, kawa, winogrona i nie powiem jakie rzeczy jeszcze. I tak, i potem to stwierdziłyśmy, że okej, trzeba dodać światu, formalizujemy, wybrałyśmy razem nazwę, zastanawiałyśmy nad tym, czy fakraczki po polsku, oczywiście opisane, bo tego pilnowałam, że to nie będzie amerykańskie, tak, to są polskie fakraczki, ale potem wspólnie wymyślałyśmy nazwę, stanęło na tej mojej Onko Cafe, razem lepiej z tym członem i tak kilkanaście dziewczyn ustaliło, że powstaje. Nawet była zrzuta na ten akt notarialny, czy tam na inne rzeczy. Ja byłam fundatorem, a tak naprawdę to my wszystkie
1: tworzyliśmy. Za chwilę też przejdziemy do Onko Cafe. To ciekawe, muszę pani Aniu powiedzieć prywatnie, że to urocze, bo ja zawsze mówię razem raźniej, pani mówi zawsze razem lepiej. Bardzo często używam, bo w ogóle ja też, mimo że nie jestem pacjentem, uważam, że w ogóle to jest dla nas najważniejsze, że jednak zapominamy również przez social media, ale mówimy o tej takiej złej stronie, kiedy ludzie się oddalają, zapominamy o tym, że razem zawsze będzie lepiej.
0: Nie tylko w chorobie.
1: Nie tylko w chorobie, a w ogóle w życiu. Zapytałbym o samo wsparcie psychologiczne, bo to jak ogromną pracę wykonują ci ludzie, którzy leżą koło pani, ci ludzie, którzy są z panią w tym internecie na przykład. Czy była pani osobą zaopiekowaną przez psychologa na przykład w trakcie leczenia?
0: I tak i nie. Po tym moim załamaniu oczywiście byłam jedną z najtrudniejszych pacjentek w tej placówce, w której się leczyłam. Kiedy już był psychiatra, były leki też psychotropowe, żeby wyjść trwale z tego załamania, z tej depresji. Był psycholog incydentalnie ze strony placówki, a potem już na swojej drodze spotkałam najcudowniejszą moim zdaniem psychoonkolożkę polską, Adriannę. Ona już wspierała mnie jakby i supportowała na bieżąco.
1: Muszę
0: dalej
1: przerwać.
0: W rozwoju fundacji.
1: Co to znaczy spotkałem? Chodzi mi o moment, bo spotkałem, no nie jest tak, że się spotyka ludzi na ulicy.
0: To akurat spotkałam ją już po założeniu fundacji. Fundację też opartej na tej placówce, bo najpierw miałam taki pomysł, jak ja tam tak bardzo cierpiałam na tych korytarzach, siedząc po 8 godzin na tej chemioterapii, przyjeżdżając, stwierdziłam, że kurczę, ja tu jestem jak w robocie, to jest to chorowanie, to robota na pełen etat.
1: No oczywiście, że tak.
0: Przyjmuję chemię cały dzień, jutro żygam cały dzień, potem odżywiam się, muszę skupić się na rehabilitacji, od regeneracji swojego organizmu. To był cały etat. Naprawdę była bardzo ciężka praca, żeby ten organizm swój wspierać, pomagać mu odżywiać po tej chemii i tak dalej. Schodzą ci paznokcie, brwi, rzęsy, nie masz włosy, głowa łysa, to boli, tam to boli, tu się sączy, tam. Także praca na cały etat i zaproponowałam. I byłam jedną z najcięższych pacjentek. Znaczy, jak ja już wróciłam w lepszej formie i właśnie wpadałam do tego szpitala na podania, Jezu, jestem już niemarudzę, dziewczyny do pielęgniarek, do lekarek, to one mówią, pani Aniu, czy będzie pani w stanie pogadać, bo tam mamy taką pacjentkę, która jest tak załamana, że nie dajemy z nią rady. No dobrze, ale co jej pomogę, nie jestem psychologiem, ale jednak... I rozmawiałam, ale przedstawiały mnie pielęgniarki innym pacjentkom tak. To jest nasza najgorsza pacjentka, Kupiecka. Ona dała nam tutaj po prostu tak popalić i przechodziła tak źle to leczenie. Niech pani z nią pogada. No i tak to się zaczęło. Ja rozmawiałam z tymi pacjentkami na prośbę personelu i potem stwierdziłam, że no tak nie może być. Tu jest potrzebna pomoc, tak? Wtedy nie było jeszcze takich kontraktów konieczności zatrudniania takiej ilości psychoonkologów na oddziałach, jak jest obecnie. To
1: właśnie.
0: Mieliśmy. Więc nie było aż takich wymogów. I zwróciłam się po prostu do placówki, do dyrekcji, do właścicieli placówki, że słuchajcie, ja tutaj otworzę fundację, zbiorę inne dziewczyny, które pomagają. Będziemy pomagać pacjentom w waszej placówce, bo ja nie chcę, żeby ktoś kiedykolwiek cierpiał tak, jak ja na tym korytarzu tu siedząc. No, prosta rzecz. Tylko czy pozwolicie? No tak, tam się spotkałam z dużą otwartością, rzeczywiście drzwi szeroko otwarte. Tak to się wszystko zaczęło. Nauczyłam się tam pomagać ludziom.
1: Bo faktycznie jest tak, że świat za tym idzie, a my trochę byliśmy zacofani moim zdaniem gdzieś tam w leczeniu, że no, ten psychoonkolog to jest zmiana diametralna w całym procesie. Oczywiście to wsparcie jest najważniejsze, mówimy tutaj o tym takim grupowym pacjentów, ale jednak psychoonkolog, ta osoba, która pierwsza jest najbliżej, naprawdę chyba zmienia bieg gry, można by powiedzieć, w całym procesie leczenia.
0: Tak, i może zmienić, bo...
1: Bardzo mi się podoba to. Może zmienić. Celne, pani.
0: I tak właśnie zaczynając w tej placówce z tą dyrekcją, dostałam info, słuchaj, tam w naszym drugim szpitalu jest taka świetna młoda psychoonkolog. Petarda. Nawiąż z nią współpracę. Zrobicie, ona też chce robić wiele rzeczy dla pacjentów i robi. Połączcie się. No i to był strzał w dziesiątkę. Po połączenie jej, bo pytał pan, od kiedy ten psychoonkolog... Tak, no pewnie tak na dobre to od wtedy psychoonkolog zagościł też w moim życiu jako osoby, jako pacjentki tak na trwałe. Bo rzeczywiście ja nie byłam tak pokierowana, ani też nie było takiej możliwości, żebym gdzieś, no pewnie były płatne, ale no mnie nikt nie pokierował, że pani Anno, tutaj trzeba chodzić raz w tygodniu, czy ileś. Od kiedy połączyłyśmy te siły, uświadomiłam sobie też rolę tej pomocy psychoonkologicznej, wagę tego, co przedstawiła mi Adrianna, jak mi ten świat pokazała, i razem już w tych placówkach, potem już zaprosiłam ją do pracy w fundacji, do współtworzenia fundacji, i razem kreowałyśmy już rozwiązania głęboko przeanalizowane przez dwie osoby. Czyli mnie jako pacjentkę, która bywała w czarnej dziurze, i świetną młodą psychoonkolożkę bez naleciałości. I z tej kombinacji powstały twory, produkty i pomoc właśnie dla innych pacjentów. Taka świeża, inna, nowa. I tym trochę pozmieniałyśmy w onkologicznym świecie.
1: Co w takim razie, no bo to chyba ten moment, żeby zapytać o Onko Cafe, o Państwa fundacyjne działania. Co tam takiego się dzieje? Oczywiście poza spotkaniami, które są chyba znane, bo muszę Pani powiedzieć, że ja gdzieś pytając, bo zamieniłem parę słów ze znajomymi, to właśnie mówię o tych spotkaniach, że to tak właśnie wygląda, że te spotkania są tą mocą.
0: Tak, od zawsze dbam o to, co było pierwotną ideą. Staram się jej nie zgubić. Co nie jest łatwe, bo pracy mam ogrom i ta moja praca...
1: A pomysłów widzę, że jeszcze więcej.
0: Ta moja praca troszkę poszła w innych kierunkach. Już w rozwiązania systemowe, duże kampanie. Natomiast są u nas też pacjentki, które... No mamy Anię, koordynatora klubu pacjenta, psycholożki, które są pacjentkami, sekretarki czasem, które też były pacjentkami, które realizują, żebyśmy nigdy tej myśli nie zgubiły, że podstawą naszych działań ma być pacjentka. Pacjent, pacjentka, bo teraz też rozszerzyliśmy nasze działania dla wszystkich, bo pomoc psychoonkologiczna, dietetyczna czy onkologa, no nie jest tylko do raka piersi, dla wszystkich pacjentów, tak, że zajęcia do nas mogą przyjść pacjenci z różnymi nowotworami. Natomiast zawsze te rzeczy, które są najważniejsze, wcale niekoniecznie są najdroższe albo najbardziej spektakularne, bo nie. To są te działania właśnie dla pacjentek i te spotkania. Mieliśmy już kilka siedzib, czasem malutko, więc spotykaliśmy, organizowaliśmy gdzieś na korytarzu w poradni, organizowaliśmy spotkania na terenie placówek onkologicznych, a od kilku lat, już czwarty rok, mamy dużą naszą siedzibę, w której mamy dużą, wymarzoną wreszcie salę, i wszystko toczy się w jednym miejscu. Jest zarówno biuro, jak i gabinet psychologa, jak i sala do ćwiczeń, jogi, różnych zajęć i różnorodnych spotkań. Także tak, one są niezwykle ważne, ale też nieograniczone tylko do punktu na mapie w Warszawie, dlatego że jak organizuję spotkania, to też dbam o to, żeby online mogły uczestniczyć w ich inne pacjentki, i są dziesiątki kobiet w laptopie albo na dużym ekranie wręcz wyświetlone, widzą się z tymi, które siedzą, z mikrofonu gadają, i jest to spotkanie tu kilkanaście czy 30 osób na sali, a tam drugie 40 na ekranie, i wszyscy mogą korzystać z niektórych, bo niektóre zajęcia są oczywiście zamknięte, ale jeśli mamy edukację z ekspertem, z onkologiem, z dietetykiem czy nimi, to są hybrydowe spotkania, także skorzystają też pacjentki z Polski.
1: Pani Aniu, mówimy Pani o edukacji, i to jest akurat plus, który na przestrzeni lat działa znakomicie, ponieważ faktycznie dzięki wielu inicjatywom coraz więcej wiemy, bo to nie jest żadna tajemnica, że tak naprawdę badania profilaktyczne i świadomość istnienia może uratować wielu ludzi, nie tylko przed śmiercią, ale również przed leczeniem, przed ciężkimi stanami i w ogóle. Czy to jest tak, bo Pani to obserwuje najbliżej, że my naprawdę robimy się, nie wiem jak to określić, trochę lepszym społeczeństwem, jeśli chodzi o świadomość i działania?
0: Wielu fajnym inicjatywom, powiedział Pan, tak, oddolnym. Chciałabym tutaj zaznaczyć.
1: Dlatego rozmawiamy ze sobą.
0: Dlatego, że od wielu, wielu lat w Polsce jakby są kampanie, są działania, które mają służyć rozwojowi profilaktyki, popularyzacji tej roli wczesnego wykrycia itd., itd. Jednak największą zmianę ja widzę z mojej perspektywy subiektywnej, bo jakże inaczej. Ale widzę tak, że to oddolne inicjatywy, czyli kilka wspaniałych fundacji, które powstały na przestrzeni tych kilkunastu lat, stowarzyszeń, inicjatyw nieformalnych, pacjenckich, czy zorganizowanych przez pacjentów, to te inicjatywy tak naprawdę zmieniły rzeczywistość pacjentów. To w social media i te grupy, które powstawały, czasem nie są znane jak Onko Cafe, ale są duże, gigantyczne, są bardzo pomocne. One nie muszą być spektakularne, one mają być
1: efektywne. No tak.
0: Mają przynosić temu człowiekowi, co tam w domu po cichu, a nie z telewizora, jak ja na przykład czasem, bo potrzebne są i takie działania. Tak? Te inicjatywy zmieniły świat. Polską rzeczywistość onkologiczną i postrzeganie choroby nowotworowej w społeczeństwie, co przekłada się na ułatwienie życia i funkcjonowania już samego pacjenta, którym jest i może być każdy z nas.
1: Dziś albo jutro.
0: Dziś albo jutro. Dziś też na przykład. Ale na początku, otwierając tę audycję, powiedział pan, że choroby onkologii, profilaktyka i wszyscy staramy się robić wszystko, żeby coraz lepiej dbać o swoje.
1: Mam wykluczyć
0: nie,
1: system?
0: Nie, nieprawda.
1: Nie wszyscy?
0: Nie, nieprawda. Powiedział pan my wszyscy. Kto wy? My? Tak. Społeczeństwo? No nie. Nie robimy wszystkiego.
1: Czego nie robimy?
0: Nie chodzimy na badania przesiewowe. Nie korzystamy. Owszem, chodzimy na siłkę, żywienie też ostro leci tam, wszystkie Instagramy, fitness i przeróżne działania, bardziej, mniej nowoczesne, dostosowane do grup, keto, dieta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niestety leżą, nie jest to tylko wina społeczna, zaraz do tego dojdę, żeby nie było, leżą u nas w kraju badania przesiewowe, czyli coś, za co zapłaciliśmy, bo przecież one są z naszych pieniędzy, podatków i składek. Zapłaciliśmy za to bardzo drogie urządzenie do mammografii. Gigantycznie drogie, milionowe kwoty. Zapłaciliśmy przecież, płacimy codziennie za personel, który tam siedzi i czeka, za systemodawców, za pracę administracji, za to wszystko zapłaciliśmy. Ten gabinet stoi, urządzenie stoi, a nas tam nie ma. Korzysta z przesiewowej mammografii 32,7% społeczeństwa. Czyli wyobraźmy sobie, w Warszawie na ulicy takiej i takiej stoi gabinet. Mogłoby do niego przyjść 100 osób. Czy zasoby są gotowe, czy nie, to wiadomo, że one wymagają dostosowania, bo pewnie nie są dziś gotowi na to, żeby rzeczywiście przyszło te 100%. Ale 100 kobiet staje przed tym centrum onkologii lub inną placówką, bo to nie musi być centrum onkologii, staje, wie, że tam jest ten gabinet, a może nie wie. Dobre pytanie. I tylko, ale jeśli już postawimy tam 100 uprawnionych osób, kobiet, czyli od 45 do 74 roku życia. Po prostu zdrowych, normalnych, nic. I one mają prawo tam wejść i za free skorzystać. Mhm. To tylko 32,7 wchodzi, a te prawie 70 zostaje i stoi. I mówi, Boże, jaki ten system, takie kolejki do tego systemu, że w ogóle, taka ta opieka w Polsce jest zła. Celowo ironizuję, bo widzę, jak przez lata działań trudno jest nam, może nie tyle trudno, nie są tworzone rozwiązania, które tym 70 dziewczynom, które tu zostały przed wejściem, wyjaśnią, o co kaman w tym wszystkim, o co chodzi. To o to chodzi, że ty już zapłaciłaś, wszyscy się na to zrzuciliśmy, że to jest badanie przesiewowe i jakiś procent może uznać, że nie chce. Że decyduje. Ma do tego prawo i okej, super. Tylko niech to będzie świadoma decyzja. A na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, jest to nieświadoma, wynikająca z braku wiedzy i świadomości, bo kobiety nie wiedzą. Bo przez kilkadziesiąt lat jakoś źle podawane zostawały były te komunikaty o tym, jak. Bo ja wierzę w dziewczyny polskie i jak jeżdżę po Polsce, szkolimy zdrową część społeczeństwa z różowym patrolem, to widzę, jak rozmawiam z dziewczynami i często słyszę, no co pani mówi, naprawdę? A dlaczego nikt nam tego wcześniej nie powiedział? Dlaczego ja o tym nie wiem? No dobra, to ja się zapisuję. To takie łatwe. Naprawdę? No tak. Ja pokazuję. Czyli coś tu jest nie halo, bo to jest rzecz bardzo ważna, bo tu leży nasze życie. I to nie jest banał, tylko to jest prawda, bo jeśli wykryje się wcześnie malusieńki, a może to zrobić mamografia albo USG, wcześniej mały, to się wyleczy, leczy całkiem inaczej, wyleczy 95% wcześniej wykrytych nowotworów piersi. Można wyleczyć, są na to dowody naukowe, tylko trzeba tam być. A jednak my w kraju mamy największą ilość zgonów w Europie, no może jesteśmy w ogonie Europy, bo już teraz nam maleje, malejemy w tej skali. Jednakże jesteśmy z jednych krajów w ogonie Europy pod względem umieralności na raka piersi. Dlaczego? Dlatego, że mamy najwięcej zaawansowanych.
1: Tak, bo czas.
0: To znaczy, że mogliśmy je wykryć wcześniej. To znaczy, że mogliśmy więcej żyć naprawdę uratować. I to czasem leży w naszych rękach. Bo ta mamografia co 2 lata może pozwolić na to, że rzeczywiście się wykryje. Tu nie ma takich jednoznaczności, tak jak pan wcześniej mówił, że każdy rak jest inny, każda osoba jest inna, każdy przypadek jest inny, inaczej się go leczy i tak dalej. Ale wzorem, przykładem, czy dowodem na to, że jest inaczej, mogą być kraje skandynawskie, w których zgłaszalność jest od 85-70%. Te kluczowe 70% jest tu najistotniejsze, bo od momentu, w którym minimum 70% tych kobiet, czyli wchodzi 70, a zostaje tylko 30, uzyskujemy tak zwaną korzyść populacyjną, czyli z tego przesiewu, z tego przebadania zdrowych, mamy ten uzysk. Wiemy, ile kobiet by zmarło, a nie umrze dzięki temu. Także no, czekam tego momentu, mało tego, wierzę w to, że lada moment uda nam się osiągnąć minimum 50-60%, tak jak założyliśmy i ministerstwo, resorty i my jako organizacje pacjenckie, czy pacjentki, że kurczę, no musimy do tego doprowadzić. Musi się tak stać. Ja prowadzę też wiele takich działań, dlatego że, no, że to nie czas na to, żeby tak było. Nie czas, żeby niepotrzebnie umierały dziewczyny, bo ja je widzę u siebie w fundacji, w rozmowach, na telefonie ze mną. Widzę ich dzieci, które potem przychodzą, mężowie, którzy potem przychodzą lub zostają z nami i też nie mogą się oderwać od OnkoCafe i od naszej grupy, dlatego że no wie, że to były ostatnie lata Edytki, to był najważniejszy element w jej życiu na przykład. Tak, ta fundacja, te spotkania z nami. I widzę tych dwóch synów, którzy zostali, męża, który nam przywozi jej ciuchy i inne, a miała lat niespełna 40. I mnóstwo takich historii. Dlatego tak po prostu po ludzku mi zależy, bo też sobie wyobrażam, że to może być moja siostra, moja matka, moja koleżanka.
1: Każdy to
0: najbliższa.
1: Pani Aniu, no.
0: Tak musimy na to patrzeć. A tylko, że należy też zmienić bardzo i to rola również mediów, nas wszystkich jako ludzi po prostu, jak uświadomimy sobie, że to jest nasza rola, żeby przestać tak bardzo dramatycznie o tym wszystkim mówić. Bo to jest dramatyczne.
1: Rozwiązaniem jest po prostu mówić i to stanie się...
0: Mówić tak jak o wielu... Wiele chorób nas dotyka, wiele trudnych przypadków dotykają nas też rozwody i różne inne trudne, nie wiem, przypadki, katastrofy jakieś i nie mówić o tym raku tak dramatycznie, znaczy mówić szczerze, mówić prawdziwie, mówić uczciwie, tak, żeby troszkę nam to jednak spowszedniało. I dzięki wielu, wielu dziewczynom, które teraz się leczą, ja im też dziękuję za to, że pokazują swoje wizerunki, mówią, upowszechniają to, bo leczenie onkologiczne, zwłaszcza w raku piersi, teraz często wygląda dość łagodnie, znaczy ma nie aż tak duży wpływ, jak sobie wyobrażamy na nasze życie, można pracować i tak dalej. Też wielkie uznanie dla dziewczyn, które ciężko chorując pokazują siebie w trudnych stanach. To też pokazuje nam skalę, że ten człowiek, który ciężko choruje, ale on żyje przecież, ma dzieci, kota, psa, tam zupę gotuje.
1: Tylko czeka, żeby wrócić.
0: I tak dalej. I to się dzieje życie. Jeśli nie będziemy o tym mówili, będziemy dalej żyli w strachu i będziemy stać jak zamrożeni przed tym, przed tą placówką z tym mamografem czy innym badaniem i przed USG. My zrobiliśmy raport badawczy badając i dlaczego kobiety nie chodzą i tam odpowiedzi, że no bo nikt mi nie powiedział. Słuszne, ja rozumiem cię dziewczyno, że nikt nie powiedział, ja rozumiem. Więc my musimy to wszyscy zmieniać razem. Zmieniajmy to, że nikt jej nie powiedział. Okej, no to powiedzmy jej. Prawda? Ja idę dzisiaj, tam robimy, będziemy siedziały, zrobiły razem paznokcie na przykład w spa, czy pójdziemy po kwiaty, to między kieckami zakupem pogadają, słuchaj, ale jeszcze USG, pamiętasz, byłaś? Nie, nie byłam. To pójdźmy razem na zakupach, to choć je zapiszemy i za tydzień pojedziemy razem na USG. Fajna.
1: To też bardzo ważne, co pani mówi, bo dotyczy to też tej strefy mężczyzn, którzy też powinni dbając. Ktoś mówi, zresztą jedna pacjentka się powiedziała, jeżeli mężczyzna cię kocha, to też powinien o ciebie dbać, ale nie tylko kupować kwiaty, ale też przypominać o badaniach, no bo to tak naprawdę, to jest piękne i przerażające razem, co pani powiedziała, to jest sprawa życia i śmierci. To trywialne badanie, czyli ten mamograf, który ja zapytam, bo nie byłem, boli?
0: Boli.
1: Bardzo?
0: Bywa, że bardzo. Nie zawsze, ale bywa, że bardzo. Ale boli się... Rodzenie dzieci?
1: Bardziej boli. Rozstania dużo bardziej bolą, pani Aniu. Ile zajmuje badanie mamografii?
0: To jest krótki czas. Trudno jest mi określić, ile dokładnie.
1: Ale mówiliśmy, ale pół godziny.
0: Tak.
1: Więc jeżeli mamy pół godziny, drogie panie, jeżeli pół godziny na dwa lata poświęcimy, no to nie jest duży czas. Nie, poświęcamy na przejeżdżanie po social mediach palcem dużo, dużo więcej. To jest pół godziny, a można sobie wygrać życie. To jest loteria, w której...
0: Jeden telefon, dwa, no może nawet pięć, nie, różnie. Mhm. Ale teraz wiem w różnych miastach, że to jest jeden telefon. Dzień dobry, tak, proszę przyjść za dwa dni o 14:00, dobra, jestem, wchodzę, robię, wychodzę. To jest prawda, to są z życia wzięte rzeczy. Oczywiście w innych miejscach jest inaczej, oczywiście.
1: Trzeba gdzieś dojechać, nie wszędzie.
0: Daleko,
1: oczywiście
0: to wiem. To ze wszystkim, no po zakupy też musisz dojechać do sklepu.
1: Absolutnie. Inne rzeczy. No.
0: To po zdrowie, a wracając do mężczyzny, może kupować kwiaty, nie musi. Może przypominać o badaniu, nie musi. Może pomagać, nie wiem, wkręcać tam śrubokrętem gniazdko, a też nie musi. Wszystko kwestia dogadania się, co jest dla nas ważne, jeśli jesteśmy dla siebie ważni, to nikt nikomu nie musi, ale może wspierajmy się wzajemnie. Czyli tutaj taki barter troszkę.
1: Absolutnie.
0: Ja o ciebie, ty o mnie. Ja cię pytam, co dla ciebie ważne.
1: Tylko, że ja wspomniałam o mężczyznach, no bo ja też jestem za, oczywiście mowa o wzajemnym, ale jednak to też ten świat nowotworu, akurat raka piersi, jest taki bardzo kobiecy.
0: Tak.
1: I nie zawsze...
0: No, wie pan... Czy kobiecy, no kobieco-męski bym powiedziała. Kobiecy biust to też męska sprawa. Mamy taką
1: ale kampanię. Ja mówię o kręgu osób, które o tym rozmawiają, tak. Że my jednak faktycznie, nawet jeżeli spotykamy się tutaj i pani ma fundację, która edukuje ludzi, ja też często mam tu gości i pacjentki, z którymi rozmawiamy, więc rozmawiamy, coś robimy. Ale jednak czasami istnieje ta ściana ze względów naszych jeszcze nierozmawiania, że to jest takie pojęcie, które pani dobrze zna, babskie sprawy.
0: Tak.
1: Że jakby gdzieś, nie zawsze, ja nie mówię o sobie akurat, ale myślę, że jest ten problem męski, który, co zresztą godzinami rozmawiać, są osoby, które wchodzą w chorobę razem z pacjentką, swoją partnerką, a są osoby, i tu podejrzewam, że większość, która od razu przerażona jest, no bo to nie jest mój świat, ja nie wiem, o co chodzi.
0: Może już teraz nie większość, kilkanaście lat.
1: Dobrze, że mnie pani poprawiła, od razu cieplej na serduszku.
0: Naprawdę, coraz młodsi mężczyźni coraz fajniej wchodzą w temat. Też mamy taką kampanię Breastfeed, kobiecy biust, męska sprawa. Ja miałam okazję kilkudziesięciu mężczyzn, którzy byli modelami do naszego kalendarza i ambasadorami właśnie tych crossfitowcy, sportowcy. Specyficzna grupa, ale zajmująca się też ciałem. I oni byli najbardziej odpowiednią grupą, jakkolwiek by się to wydawało absurdalne, do tego, żeby nieść tę ideę. Wie pan, jak oni cudownie weszli w temat, oni naprawdę są ambasadorami w swoich środowiskach, bo przyjęli tę rolę i świadomość, bo kampania to nie tylko zdjęcia, fotki i kalendarz, ale to nasza z nimi edukacja, rozmowa i uczenie ich tego, co mogą zrobić, ich chęć na to, żeby coś zrobić, bo z tej ich chęci to wyszło, to się zaczęło. Każdy mężczyzna ma wokół siebie kobiety.
1: Tak wygląda ten świat.
0: Masz matkę, No bo jeśli żyjesz, to małeś lub miałeś siostry, koleżanki, nie wiem, znajome i tak dalej. Są wokół ciebie kobiety, czyli te piersi też są wokół. Mhm. I dlaczego ważne i słusznie pan tutaj zauważył? No to jest problem powszechny, bo około 25 tysięcy kobiet rocznie w Polsce się dowiaduje. To jest jeden z największych populacyjnie nowotworów w świecie. Dlatego ta rzecz jest taka głośna, się o tym mówi, bo też bardzo dużo kobiet umiera. Dlatego ważne, aby to stało się tak samo powszechne i łagodne jak te zachorowania, tak? Bo mężczyzna ma wpływ. Znaczy, pomagamy, no nie, w różnych rzeczach sobie pomagamy, nie chcę wchodzić tu w
1: podział obowiązków
0: domowych. Podział obowiązków i tak dalej, ale no nie, ja nie udźwignę mi wczoraj tam dzieci i
1: pomagali
0: telewizor.
1: No,
0: tak, wnieść, bo tu za ciężko. I tak też może być w innych rzeczach też czasem potrzebujemy jako kobiety, jako ludzie pomocy. Czyli jak mam problem z chodzeniem na badania, no to weź mi pomóż najbliższy człowieku.
1: No bo kto?
0: Bo to ty mnie widzisz nagą dziś wieczorem, tak? Albo rano jak się kąpię i jesteśmy sobie bliscy, mieszkamy w tym samym domu. Nasze sprawy to nasze sprawy. Czasem brat jest mi bliski i do brata. To ten brat może mi pomóc i powiedzieć, no słuchaj mała, coś tu jest nie halo z tobą, bo widzę, że to Ania, no nie, a nie była, a nie odebrała wyników badań, a nie poszła młoda dziewczyna. No mam się, bo jakoś, no oj, no tak, zapiszę, ale coś, no to hej, a może potrzebuję, to pójdę z tobą. Mhm. Ja na przykład potrzebuję, żeby ktoś ze mną chodził po zakupy, bo nie cierpię kupować sobie ciuchów, tak? I zawsze proszę, no nie, proszę, ty tak lubisz po sklepach, pójdź ze mną, proszę cię, no bo nie mogę, już nie mam co założyć. Mhm. I ja proszę koleżankę, żeby poszła ze mną do galerii, bo muszę ciuchy pokupować. I mam sama prób przed tym, żeby... Więc potrzebujemy
1: razem
0: pomocy.
1: Lepiej, pani Aniu.
0: Bo razem lepiej.
1: Myślę, że... Bo oczywiście na koniec chciałbym zapytać, co jest najlepszym rozwiązaniem, ale dość wyraźnie można było usłyszeć, że badanie przesiewowe jest jednym z kluczowych zagrań, które mogą nam bardzo pomóc w życiu. Ale myślę, że oczywiście poza tym, że razem lepiej... Piękne hasło w ogóle, bardzo mi się podoba. Myślę, że moglibyśmy... Ja zawsze na koniec tego spotkania mówię widzom, coś takiego staram się wyciągnąć. Ja z tej naszej rozmowy biorę sobie, pani Aniu, bardziej to, że powinniśmy do naszych dyskusji, do naszego życia zaprosić sprawę zdrowia i chorób. Nie w taki sposób tam grypowy, tylko żebyśmy może przełamali się. To jest chyba ten klucz, kiedy ja mogę pani zapytać, jak się pani czuje, a pani może mi powiedzieć, jak pani dobrze lub źle się czuje i na co jest pani chora. Chyba tak, myślę, że to chyba będzie celne. Myśli pani...
0: Bardzo trafne, fajnie, gdybyśmy umieli o ciężkich sprawach, takim naprawdę ciężkim kalibrem, mówić do siebie o depresji, o raku, żebyśmy, często tak mówię na szkoleniach i wykładach, nikt nie wstydzi się teraz powiedzieć, że ma cukrzycę, nikt nie wstydzi się powiedzieć, że miał zawał, tak?
1: Że chodzi do psychiatry, bo też kiedyś niedawno tak było, że to cisza, tak?
0: Niech się nikt nie wstydzi, nie czuje wykluczony w pracy czy w domu, wśród znajomych, powiedzieć, że ma raka. A tak jeszcze bywa, więc rozmawiajmy.
1: Kochani, chciałbym tegoś podsumować, ale Anna Kupiecka, mój dzisiejszy gość, moja wspaniała gościni, pani prezeska Onko Cafe, zrobiła to dużo lepiej niż ja. Bądźcie odważni. Życzymy wam jak zwykle w Gadaj Zdrów dużo zdrowia, ale życzymy również odwagi, by móc mówić, nawet jeżeli nie najbliższej rodzinie, to pamiętajmy o tym, że istnieją ci, którzy mogą wam pomóc w internecie, w grupach wsparcia, albo nawet są fundacje, które wam pomogą na wiele innych sposobów, bo jak wiadomo, oddolnie działa najlepiej. I dziś użyję tego hasła nie jako hasła fundacji, ale hasła tego odcinka razem lepiej. Pamiętajmy o tym, bo bliscy ludzie są wśród nas. Dziękuję bardzo za dziś. Polecam Gadaj Zdrów, polecam Poradnik Zdrowie. Anna Kupiecka, wspaniała prezeska, ale siła w ogóle. Teraz mogę powiedzieć, że siła, bo mam potwierdzone. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia.
2: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów, The Vox FM.

Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

Kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej, jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa, zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: Dzień dobry kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość Izydor Łobacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy, się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną.
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, że jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz. Kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz. Więc w ogóle abstrakcja. Dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
0: Tak.
1: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć. To może tutaj.
0: To na lewo.
1: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się, no, po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku. I trafiliśmy na wspólny rok.
0: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
1: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
0: No wiesz, nie mi oceniać, po latach była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
1: Cztery? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle no, nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu mnie przyjęli, to jest już długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią, będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
0: Tak by warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, przez te pierwsze właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
1: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
0: Tak.
1: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi, w 5% jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że no, fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie no, nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc...
0: Co to były za lalki?
1: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to...

0: na warsztaty. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
1: Do takich mistrzów.
0: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli się miasta tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4, no bo wtedy jeszcze euro dobrze stało, 40 nawet można było, ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin, to trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
1: Straszne.
0: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć. Więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać w pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą dwie dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te dwie dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem w weekendy, grałem. I weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
1: Ciekawe dlaczego.
0: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można... Pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk, to dostałem 100 i później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty i zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych 3 projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po 3 pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy. I aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało, on był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i

0: jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to
1: nadrobić,
0: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury, taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie, była to Irina Sidaruk.
1: Nasza nauczycielka baletu.
0: Nasza nauczycielka baletu i ja, to był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
1: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
0: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i no i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze dwa lata festiwalowe, gdzie jeździłem na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są. Trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuchu z 1845 roku. No. Po prostu było to ciekawsze.
1: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
0: Omijałem zajęcia
1: jak
0: teoretyczne.
1: Jak to się do ciebie skończyło?
0: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny. Bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
1: Co to był za egzamin?
0: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem. Akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
1: Tak. Chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
0: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
1: Tak.
0: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą, ja akurat wtedy u niego nocowałem, natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
1: Na Cypr do szkoły tanecznej.
0: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy
1: tak,
0: skądś.
1: Myśmy
0: się
1: tak.
0: W połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę i patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
1: Tak.
0: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską, i zacząłem grać tym psem, marionetką, burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, coś takiego. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i ja bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
1: Tak.
0: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
1: Tak.
0: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair. W stosunku do innych osób z roku. I powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie. Tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało.
1: Chciało.
0: Więc powiedziałem, pomimo tam nalegania jeszcze
1: naszych
0: i waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy coś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
1: tak,
0: że tak powiem. I plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres powiedzmy od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami. Pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny, wycieńczający etap, który później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko. Ja mówię, wow, Bocian, mamy sezon. Nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później, jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, tak. Dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się nam nie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki, natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
1: To grypa.
0: 2 tygodnie i przecież to wyspa, no ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak. Importują, eksportują, no nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. Mhm. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim. I za 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to tu nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym. Mówię, może w poniedziałek. A mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, tym droższy. Nie? No, dam ci na bilet. Ja mówię, nie, spoko. No ale tak po jej namowie.
1: Tak.
0: Nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co. To patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła. PRL. To mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
1: O Jezus.
0: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, no to wiesz, że trzeba coś robić. No i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie da się walczyć z tym, no po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą, pani ze sklepu odmrożą, no ludzie muszą mieć co jeść, natomiast artystyczna branża.
1: Po co to?
0: W filmie włączył sobie jakiś serial czy coś.
1: Tak.
0: Ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak, z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi.
1: Tak.
0: No to nie liczyliśmy na to, że to się wróci szybko, nie?
1: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabieracie z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
0: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania ciała, natomiast później okazuje się, że trzeba coś robić i świetlny czas przeżywał wtedy MLM. Multi-level marketing. Ja o czymś takim nie słyszałem, więc dzwoni do mnie telefon, koleżanka, że słuchaj, mam pomysł na biznes. Jak to tego? Ty chodź, tylko się trzeba spotkać. No dobra. No. I tak nie mam nic do roboty. Wszyscy siedzą w domu. Ja mam jakieś oszczędności, no ale to nie wiadomo ile to potrwa, więc dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to. I to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
1: A co sprzedawałeś?
0: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, no, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, albo tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał 4 ciężarówki na sprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i no i już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadali ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło, więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo no nie ma, jakby już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko, pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
1: tak.
0: No to mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się do na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
1: Tak.
0: Spalę te kalorie, nie będę, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
1: Tak.
0: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
1: Tak.
0: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, no super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i no i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyśleć, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Czyli produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej, i tak. No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor, to będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic! Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstytasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
1: Tak.
0: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem te kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
1: Tak.
0: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione, słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem, natomiast ja już nie jestem aktorem, w ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic, a poza tym ja lalki, bo mnie wtedy nie widać i tak, a ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. No nie wiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
1: Tak.
0: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
1: Tak.
0: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię, dobra, Nie dzielmy skóry na
1: niedźwiedziu.
0: Na
1: tak.
0: Niedźwiedziu. Ty ze mnie jelenia nie rób.
1: Tak.
0: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting. Już mam niby dostać tę rolę, nie?
1: Tak.
0: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. 3 dni później. Nie dostałeś się.
1: Ajajaj.
0: Ja mówię, widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi, nie, spoko. Ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waruszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami
0: na roku.
1: Po prostu same biznesmeny po tym naszym roku.
0: Tak, ja mówię, dobrze Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu,
1: tak.
0: Nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko. Damy radę. No i... I dzwoni... 4 dni później, tydzień. Słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię, no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli, online.
0: Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. I on, no i jak tam? Już? Ja mówię, nie, dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tak nagrywać. Ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię, nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany. Nic. Czwartek. No i co, wysłałeś? Już? Ja mówię, nie, czekaj. praca wymaga poświęceń, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no... Dobra, to... Ten, nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już. Ja mówię, nie, jest godzina 12, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni, przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi, wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, no jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach, no. To wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają. Mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia. Mówi, pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów, ja, no, dwie osoby, aktor zawodowy i ja, bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no bo co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie filmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego, natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje, zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji, przecież film polski jest pusty, ja przecież nic nie nagrałem, takiego co by się wpisywało w te, przecież jeździłem tylko po festiwalach, one przecież się nie liczą, no tak. Bo kto by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie i patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią, ogarnie, da radę. I tylko dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę, więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian, natomiast no warto robić wszystko, chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda, albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie? Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę w głusze, w dzicz, pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią to tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie. Nasza córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, może jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. A grałem po pół dnia przecież, nie? Nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20 akurat wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona, rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone i na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać, więc jest intensywnie, natomiast uważam, że to jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje, a odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność się znać, Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wlezisz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki. Ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciał, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
2: Służby weszły do mieszkania prezydenta. Priorytetem zatrzymanie sprawców prowokacji, mówi premier. Tragedia niedaleko Tuszyna. Kierowca jechał autostradą pod prąd. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. A na koniec kolejna charytatywna zbiórka Łatwogęga. Zabrał już 12 milionów złotych. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Priorytetem namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji. To informacja od premiera Donalda Tuska z narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Została zwołana po incydencie w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu, siłowo weszła do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
3: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami. Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego. Dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
2: Mówił szef rządu. Straż pożarna przekazała, że dostała dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło pożaru, drugie zatrzymania krążenia. Tragedia na A1 w okolicach Tuszyna. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia. Kierowca doprowadził do czołowego zdarzenia z innym autem i jechał pod prąd. Oba samochody stanęły w ogniu.
4: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący pojazdem, który wjechał pod prąd. Natomiast trzy osoby podróżujące Audi zostały przewiezione do szpitala.
2: Relacjonuje Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Kierowcy jadący w stronę Gdańska musicie liczyć się z utrudnieniami.
4: Strada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Zorganizowane są objazdy od węzła Tuszyn na DK12 i S8.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz, dlaczego kierowca osobówki znalazł się na niewłaściwym pasie. Na razie nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy tragiczna pomyłka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Rzadszy podtyp wirusa wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
5: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
2: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Taki wyznaczył sobie cel, ale jedzie dalej. Łatwogang przemierza na rowerze całą Polskę, żeby zebrać pieniądze na leczenie Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Za sobą ma już ponad 520 kilometrów.
6: Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc piękna sprawa. I transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin. Do Gdańska jeszcze jedziemy.
2: Na trasie może liczyć na wsparcie. Tak było m.in. w Łódzkiem.
7: Jak przebiega trasa?
8: Raczej tak jak planowaliśmy, Pirlo i Dawid Seweryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny.
7: Lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
8: Z Piotrkiem wszystko dobrze, bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
7: Pokażecie mi, jak kibicujecie? Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
9: Znaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
7: Piotrek, co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
10: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
11: Dziękujemy! Bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka akcja.
2: Na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma. YouTuber apeluje do fanów o ostrożność i prosi, by dopingowali go z pobocza, nie wjeżdżając na trasę przejazdu. Pogoda. A jaka pogoda nam towarzyszy w tę niedzielę? Bardzo ciepło, 29 stopni dziś na zachodzie kraju, 26 w centrum i 24 na wschodzie. Ale uwaga, w każdym z województw właściwie może pojawić się dzisiaj deszcz, więc bardzo wysokie temperatury, ale deszczowo. Deszczowo nie będzie już od jutra, tam w poniedziałek tylko wysokie temperatury i piękne słońce. A dzisiaj ciepło i mokro.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
0: To znowu my, Julia Hen.
1: Paweł Pawelec.
12: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: To jest pierwsza zmiana. My codziennie staramy się wam pomóc jakoś przeżyć, czy to poniedziałek, czy poranek po prostu.
4: Tak, i wasze upadki, cokolwiek.
3: Napisał do nas Paweł z prośbą o pomoc.
4: Nie
3: Paweł,
4: pisałem.
3: Czego ty od nas oczekujesz, jeżeli chodzi o pomoc?
5: Powiedzcie mi, bo ta

0: Jest dobre, pójdź najedzony, będziesz leniwy, spokojny, będziesz taki lekko odłączony i wtedy nie będziesz tak szybko reagował, bo to jest niemożliwe, wiesz, krew w żołądku będzie. Tylko... Ale pomyśl sobie, no, że ja zdawałem prawo jazdy 4 razy.
1: Aha. A ile stuczek wiesz? Dobra, nieważne.
0: Dopiero za 5. razem zdałem.
1: Ja sprawdziłem metody naukowe.
0: No.
1: Podobno trzeba się wysypiać. Także regularnie spać. Kontakt z naturą podobno pomaga, żeby wyjść, pójść do parku, przespacerować się, przytulić drzewo.
0: Albo wejść z sobą psa
2: na egzamin. Paweł, przyjdź po prostu z bukietem kwiatów i po prostu go ciągle trzymaj.
0: Natura.
1: Lepiej, słuchajcie, kontakt społeczny podobno pomaga. Krótka rozmowa z kimś, wspólny spacer albo na przykład przytulenie. Także przed egzaminem przytul egzaminatora.
0: Tak. I wiesz,
3: fajnie by było, jakby to była kobieta, no to co innego, ale, no to można wtedy dziada. A gdzie facetowi kwiaty?
0: Ale
3: no
0: każdy
3: jak?
0: Jest łasy na kwiaty. Pokaż mu kwiaty i pokaż mu kwiaty, kierownica kwiaty i powiedz, no staraj się, nie zepsuj tego. Kwiaty są jakby co dla ciebie. Ale wiesz, on zrozumie, że dopiero po udanym, zdanym egzaminie.
1: Paweł, poza tym, słuchaj, jak będziesz już na tym egzaminie, to pomyśl sobie tak, że 18 maja o godzinie 7:49 w poniedziałek byłeś na antenie Radia Vox FM, słuchało cię grubo ponad 1 000 000 osób,
0: oj, tak,
1: a ty się w ogóle nie stresowałeś wtedy, a?
3: A, to jest
4: pierwsza zmiana.

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Jak wiecie, wszyscy kochamy ptaki.
3: Mów za siebie.
4: Ja tam, tak, będę ostrożny.
2: Na przykład robią kupy na nasze samochody.
4: A no tak, to tak? Generalnie tak.
2: Które na przykład siadają na naszych parapetach i stukają i tam też zostawiają swoje, prawda?
4: Różne takie też. Tak, słuchajcie, one tak prezenty. Zawsze przekręcają główkę i się przyglądają.
5: Mój sąsiad tak
4: dzieje?
5: Bardzo kocha ptaki, te właśnie, które robią powyższe rzeczy.
4: Gołębie.
5: Że ostatnio, bardziej wrony chyba, że ostatnio sobie zamontował na balkonie, bo mieszka na ostatnim piętrze.
4: A, takie te.
5: To też takie...
4: Takie druciki,
5: tak, druciki
4: w kształcie X-ów, żeby one nie siadały.
5: Ale lepiej, on jeszcze kupił latawiec. Latawiec w kształcie orła.
2: To już jest wyższa szkoła.
4: On tak lata, on tak, wiesz, cały czas krąży nad balkonem. Tak,
2: bo te ptaki są mądre i one już się nie nabierają na te takie wrony plastikowe, co niektórzy stawiają na balkonach. Tak. Już się nie nabierają. A o miłośniku ptaków właśnie będziemy teraz mówić, ponieważ w Wielkiej Brytanii miało miejsce obrączkowanie sokołów.
4: Ojej, żyli długo i szczęśliwie? Powiedział tak?
5: Masz Mendelsona grać?
2: Dawaj! No i jeden z takich sokołów, nie spodobało mu się to, że będzie zaobrączkowany.
4: A ja nie chcę.
2: No, chciał uciec sprzed ołtarza.
4: O Jezu.
2: Pan ornitolog chciał zrobić mu zdjęcie.
4: To dziabnął.
2: On wziął ten telefon i wyrzucił.
5: I bardzo dobrze.
4: A naprawdę złapał mu za telefon.
5: Pamiętajcie, pamiętajcie, nie można robić zdjęć ptaków bez pozwolenia.
4: A już potem wysyłać je gdzieś komuś.
5: Dokładnie.
1: Zmiana.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: No i właśnie o to chodzi w słuchaniu Radia Vox FM. Jesteśmy razem z wami. Nieważne, czy macie gorszy humor. Zostawiła was dziewczyna. Myślicie sobie, jejku, nie chce mi się. My jesteśmy zawsze dla was. Jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, jakiekolwiek pytanie, to my pomożemy wam.
3: 6098 69 869. Na ten numer z wielką chęcią możecie do nas się odzywać.
4: Tylko odważnie.
2: Słuchacz zadał tutaj bardzo ciekawe pytanie. Posłuchajcie.
5: Cześć, z tej strony Grzegorz. Tak wyjadę i tak się zastanawiam, bo wy radiowcy w radiu tak ładnie wszystko opowiadacie, wszyscy super starty. Takie pytanie mi się nasuwa, czy wy w ogóle kiedykolwiek przeklinacie? Jak to u was z tym jest? Czy po pracy sobie nadrabiacie jakoś, czy po prostu kulturka? Poprosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Dzięki, pozdrawiam, hej.
2: No i tak, ja na przykład nie. W ogóle, właściwie to żadne z nas nie przeklina, prawda?
3: Nie, no
2: znaczy,
4: kurczak pieczony w piekarniku, ale kurczak pieczony w jogurcie.
3: Przeklinam.
2: No ale no właśnie słyszałeś, że nie przeklinasz.
4: Ale poczekaj, bo faktycznie ty nie przeklinasz, ale do chuj.
6: Mózg, który możesz wykorzystać do sałatek, do dipów.
4: My przeklinamy i to nawet lubujemy się.
2: I słyszycie? Słyszycie? Żadne z nas nie potrafi przeklinać. My mamy taki system wbudowany, że jak za każdym razem, jak chcemy coś powiedzieć, powtórz.
7: Ale co ty pierdolisz?
8: Dogi, sacewico, knedle, parowańce.
9: To już ten wybór mnie oszałamia.
2: No i proszę bardzo, i nie było słychać, nie było słychać. Nie potrafimy, mamy taki zakaz wewnętrzny, chipy nam wbudowali i nie możemy.
4: Znaczy wiedzieli, z kim mają do czynienia i taki system tutaj nam zrobili na mikrofonach, że jakbyśmy chcieli powiedzieć coś typu...
10: Kurny jenoty, wilki i rysie.
3: Pamiętajcie, że my nie przeklinamy.
0: Pierwsza zmiana.
1: The best.
0: Of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Reklam.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tak było we wtorek.
1: Skoro było o biznesach, to ja mam tutaj dobry biznes, znalazłem.
2: Sprzedam butelki.
1: Blisko? Lepiej. Paweł, słuchaj, bo ty możesz to wykorzystać.
2: No ja zbieram sam
1: niedaleko
2: na swoją emeryturę. To zdrowie mi
1: tuż kosztuje. Obok naszej firmy na osiedlu pojawiło się na grupie sąsiedzkiej ogłoszenie. Wypożyczę odpłatnie używaną pralkę na terenie osiedla. Czasowo nie potrzebuję, proponuję umowę użyczenia, szczegóły PLIF.
3: Ej, super! Ale to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, jak ktoś na przykład robi pranie co 3 dni.
1: No.
2: I pożycza na kolejne 2 dni.
1: Ale to noszenie pralki to musi być ciężkie. No to
3: Ojeju, ale biznes jest biznes, tak?
2: Chyba, że to jest pomysł na to, żeby poznać sąsiadki.
1: Ja na przykład mógłbym w ten sposób portfel użyczać, też nie korzystam.
3: Ale on jest pusty, tak?
1: No
2: oczywiście,
1: powiem,
2: że tak.
3: Ej, super. Czekaj. Można użyczać rzeczy, które stoją i nie korzysta się
1: rowerek
3: z nich w domu.
1: Treningowy.
3: O. Ale świetne.
2: Znam takie żony, co mogłyby użyczać wazon.
1: Jaki wazon?
2: No bo mężowie nie kupują im kwiatów.
3: O, to smutne.
1: Żelazko, bo żelazko bym chętnie użyczył, też nie korzystam za bardzo.
2: Chociaż
1: nie pralką, z tą pralką to wydaje mi się, że to pranie pieniędzy.
0: Pierwsza zmiana.
4: Od rana. Z Vox FM.
1: Sprawa jest już na policji. The best.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
4: Dramatyczna noc w Ukrainie. Zginęły 4 osoby. Rosja uderzyła w Kijów. To na początek. W wiadomościach uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Wracamy do pożarów Puszczy Solskiej. A na koniec jeszcze sport. Poznańscy kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Posłuchajcie. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Głównym celem był Kijów, gdzie drony i rakiety uderzyły w sumie w 40 miejsc, m.in. w bloki, biurowiec i budynek poczty. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po 3 godzinach wróciły do baz. Jeszcze wieczorem dostaliśmy ostrzeżenie, że może być atak i to bardzo mocny. Trzeba było iść do schronu, ale zostałem w domu, co nie było rozsądne. Siedziałem w łazience. Poszedłem tam po pierwszych eksplozjach. O 1 w nocy już nie spałem. Jeżeli dalej bym spał, to już leżałbym pod gruzami. Mówi mieszkaniec jednego ze zniszczonych bloków. Kolejny raz rosyjskie wojsko wystrzeliło rakietę balistyczną średniego zasięgu Oresznik. Jest zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. Mieszkańcy Krakowa palą znicze przy szkole podstawowej numer 31. Żegnają 12-letnią uczennicę, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wczoraj policja potwierdziła, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku dziewczynki. Szczegóły Aleksander Ruszkowski.
5: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
6: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
5: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
4: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, strażacy, policji i wojsko. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach Jacek Werner.
7: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowania za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
4: Uroczysta odprawa w wtorek o 9. Wielka feta w Poznaniu. Kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, a w eliminacjach europejskich pucharów zagrają też Jagiellonia, Raków i GKS Katowice.
8: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
9: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
10: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
11: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
12: Mistrz Kolejo!
4: Na miejscu był Paweł Adamczewski. Z Ekstraklasą żegna się z kolei Lechia Gdańsk, która przegrała z Termaniką 2-3. W pierwszej lidze zagrają też Arka i właśnie zespół z Niecieczy. Bardzo wysokie temperatury dzisiaj w Polsce. Już w tym momencie 25 stopni w Zielonej Górze. Tam w tym momencie jest najcieplej. Najchłodniej jest w Ustce, tam 15,5. Ale ciepło będzie dzisiaj właściwie w całej Polsce. 26 w centrum, 29 na zachodzie kraju, 24 na wschodzie. Ale będą deszcze. I to również w całej Polsce popadać może wszędzie, poza północnym zachodem. Tam powinno być spokojniej jutro. Słońce.
13: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: Konrad Piwowarski,
15: Julia Hren
13: i Paweł Pawelec.
14: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: To jest noc.
1: Są też telefony?
2: Cześć, tu Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. To chyba logiczne, prawda?
1: No prawda.
0: W sumie.
1: Ale nie o to pytaliśmy.
0: W sumie, tak.
1: Kolejna
0: tak.
1: Odpowiedź?
3: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kurczę, proste, no.
4: A, proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
0: Tak, astronomii. Astrolog.
1: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
5: Tylko złe odpowiedzi.
0: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
1: Program przeciwdziałania małej dzietności bym wprowadził, takie wielkie plakaty w dzień też można robić dzieci.

0: RTV 100. Pierwsza zmiana. Od rana z Voxe B. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Proszę obudzić moją narzeczoną. Tak napisał do nas Sebastian.
3: Pomysł dał?
2: A Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
3: Mhm. A, okej, okay, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym czasie?
3: No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?
2: Jak wy już dzisiaj jedziecie.
4: Jedziemy przecież, montować kuchnię. No, panie kochany.
3: Cześć, wezmę śrubokręt, czekaj.
5: Halo?
4: Halo, dzień dobry, pani Magdalena. My tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
5: Dzisiaj?
4: No tak.
5: Miało być 25 w poniedziałek.
4: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
5: Jaki Sebastian?
4: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
5: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
4: To, ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
5: Wie pan co, ja do pracy idę.
4: No ale ktoś będzie, żeby...
5: Nie, no właśnie nie.
4: A słyszysz?
3: Słyszę.
4: No, ale to państwo poważni są. To my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
5: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
4: No to skąd? No to przecież my sobie tego nie wymyśliliśmy.
5: Ja panu rozumiem.
3: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
5: No co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jeszcze tutaj stoi, ta stara.
4: Aha.
5: Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
4: Okej.
5: Okay. I to wszystko.
4: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
5: No nie.
4: No jest.
5: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
4: No, właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
3: To nie jest prawda do końca.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: A ja taka zaspana jestem.
2: Stałaś, super, że jesteś z nami.
3: No.
4: Nie będziemy montować dzisiaj kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy.
5: O, dziękuję bardzo.
3: O,
2: proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję i wzajemnie.
4: Cześć.
3: Cześć.
5: Wszystkiego dobrego.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski 38 zł za kilo.
2: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
1: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
2: A jak już kupicie 24? Takie truskawki, to można kompot zrobić.
3: Aha.
2: Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
3: Co
1: tak, powstał taki, powstał. Na TikToku amerykańskim pojawiły się dziewczyny, które mówią, słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, a dla pięknej cery.
3: Tak, a jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce. Super zabawa, jaka pyszna.
1: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi, co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
3: Przechyl tę szklankę i po prostu prosto do buzi
2: jedziemy.
3: Jestem
2: ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
3: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. To już jest naprawdę.
1: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
2: To prawda. Francuskie jeszcze.
1: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie. Oni mają frytki i tyle.
3: Normalne ziemniaki.
1: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
2: Rosów, no.
3: O, rosów,
2: i wiecie co?
3: Nie wiedzą o tym, że to
2: i odkryli. Odkryli to!
3: Odkryli.
2: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie wierzycie, jak to nazwali.
3: Mhm. Ojej, boję się. Pewnie brzydko.
2: Chicken tea.
1: Czyli herbata kurczakowa.
3: Kurczakowa?
1: Pierwsza zmiana.
2: Amerykanie. Znalazłem przepis Wall Street Journal.
3: O, masz ci los.
2: Brawo.
1: Brawo.
3: Jest jeszcze koport za barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wądróbka z cebulką, nie?
2: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.
3: The best.
0: To pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No, czasami trzeba iść do lekarza. No i wiadomo, że kolejki do lekarza są ogromne.
3: Dobra.
2: I czasem trudno się dostać do tego lekarza.
3: Tak, czuję się od głowy.
2: Ale już niedługo, moi drodzy.
4: Niedługo co? Likwidują lekarzy. Zaraz. I nie będzie problemu kolejek.
2: Blisko, blisko. Nie. Od lata będzie można zapisać się do lekarza za pomocą AI. Będzie taki asystent, który będzie dzwonił i będzie cię umawiał do lekarza.
4: A czy ale lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
3: Nie. Humanoidalny, już się nie pomyliłaś.
2: Nie, lekarz będzie normalny, tylko że to wszystko będzie się działo od lata.
3: Wytłumacz to, bo wiesz, no. Ja mam już swoje lata.
2: No będzie dzwonił do ciebie, najpierw zaproponuje ci fotowoltaikę pewnie,
3: Aha, okay.
2: A później cię umówi do lekarza później, za dwa lata na przykład.
3: Słuchać przez 2-3 minuty o fantastycznych lekach dostępnych bez recepty.
4: Ja już widzę, jak moja babcia dzwoni do robota AI, naprawdę. Umawia się do lekarza.
2: Ja się zastanawiam z kolei, czy ten robot będzie przyjmował argumentację. Ale przepraszam, ja tylko po receptę.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko od Vox FM. Slash Dance.

0: promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
9: Interwencja służb w mieszkaniu prezydenta jest reakcja rządu. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też pożar w Gorzowie, płonął park trampolin, a na koniec Łusi Festiwal Szkół Teatralnych. Dziś ostatni dzień, poznamy laureatów. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Mamy do czynienia z prowokacjami i ewidentnym przestępstwem. Tak premier Donald Tusk mówi o incydencie w mieszkaniu rodziny prezydenta. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu siłowo weszła do środka. W związku z tym zwołano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Premier Donald Tusk podkreślał, że priorytetem jest namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji.
11: Wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują.
10: Szef rządu mówił też o przeglądzie procedur i wprowadzeniu ewentualnych zmian, które pomogłyby chronić służby przed tego typu fałszywymi zgłoszeniami. Jak już wiemy, po naradzie wdrożona zostanie dodatkowa weryfikacja na poziomie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wiadomo, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta służby otrzymały dwa zgłoszenia. Jedno dotyczyło pożaru, drugie nagłego zatrzymania krążenia. Straż pożarna zdecydowała się siłą wejść do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
9: O czym informował nasz reporter Michał Skolimowski. Hala trampolin spłynęła doszczętnie, straty będą ogromne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się opanować gigantyczny pożar w Gorzowie przy ulicy Targowej. Płonęła hala o powierzchni 3000 m2, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
12: Część dachu została zarwana, około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła. Nadzór techniczny oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania.
9: I jak przyznał prezydent Gorzowa, z hali zostały zgliszcza i prawdopodobnie zostanie rozebrana. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie możesz wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
13: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem kulawieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach. I tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 kilometrów nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
9: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne i samochody terenowe. To oni zachwycili jurorów. Dziś dowiemy się, kogo z młodych aktorów doceniono i kto zdobędzie festiwalowe nagrody. Przed nami ostatni dzień Łódzkiego Festiwalu Szkół Teatralnych. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Na festiwalu uczyli się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Wśród nich była nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Gotowi do castingu?
15: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
16: Każde spotkanie uczy czegoś nowego.
14: nowego.
15: Najlepiej można nauczyć się na błędach.
16: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
17: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
16: A spięci jesteście?
17: Czasem się zdarza.
16: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
18: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna na dialebik. Reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
16: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
18: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
9: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów i nawet jeśli ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie. Festiwal Szkół Teatralnych to najważniejsze w kraju wydarzenie prezentujące młodych aktorów u progu ich kariery. Bardzo ciepło dzisiaj i to w całej Polsce. Temperatury nawet do 28 stopni. Już w tym momencie w Zielonej Górze 26, a będzie więcej. Tylko, że deszcz dzisiaj. Deszcz możliwy właściwie w każdym z województw. Najmniej popada dzisiaj nad morzem. Tam za to najchłodniej. 23 stopnie maksymalnie. Więc niedziela deszczowa, ale bardzo, bardzo ciepła. Poniedziałek już bez deszczu. Bardzo wysokie temperatury.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Tragiczna noc w Ukrainie. Setki dronów i rakiet nad krajem. Rosja uderzyła też pociskiem Oriesznik. Za chwilę też śmierć w Gdańsku. W stawie utopił się mężczyzna. A na koniec jeszcze charytatywna akcja. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Zbiera kolejne miliony dla chorych dzieci.
13: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Zmasowany atak na Kijów. Wołodymyr Zełenski potwierdza, Rosja wystrzeliła pocisk Oriesznik. Co najmniej 4 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. To po nocnym ataku Moskwy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 600 dronów i 90 pocisków. Szczegóły zna nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
14: 90 rakiet i 600 dronów wypuścili tej nocy Rosjanie na Ukrainę. Na celowniku okazał się głównie Kijów i okolicy ukraińskiej stolicy. Obrona powietrzna potwierdza użycie między innymi balistycznego pocisku średniego zasięgu. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk Oriesznik. Na chwilę obecną wiadomo, że spadł on w okolicach miasta Biała Cerkiew pod Kijowem. W samej stolicy eksplozje było słychać przez całą noc, a uderzenia byli o tyle potężne, że można było ich odczuć na stacjach metra pod ziemią. Wśród najnowszych celów Rosji w stolicy Ukrainy okazało się m.in. centrum handlowe oraz rynek. Kijów, OS Biłecki.
12: Tragedia w Gdańsku. Mężczyzna utonął w jednym ze stawów w Parku Oruńskim.
15: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Wstępnie czynności nie wykazałyby do śmierci mężczyzny, przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej.
12: Mówi Edyta Grafta z Policji w Gdańsku. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i biegłe z zakresu medycyny sądowej. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
16: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
12: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Cel
8: osiągnięty, jednak łatwo gang się nie zatrzymuje. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i w trakcie transmisji zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną. Teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Łatwo gang pokona już w sumie ponad 550 kilometrów, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
11: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
8: Cała akcja transmitowana jest na żywo na kanale YouTubera.
13: Ładny weekend, ładny dzień, ładna niedziela, przyjemnie, naprawdę korzystajcie z tej pogody, bo z tego co widzę, to moja mapa pogodowa mówi mi, że średnio okolice 26-25 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, a miejscami nawet 27-28.
8: To się zgadza, mamy bardzo piękną niedzielę, co prawda może pojawić się deszcz gdzieniegdzie, także nie zapominajcie parasolek, albo na przykład jak macie grilla, to go pod altankę, to
13: zachód kraju i południowy zachód, a także miejscami wschód, północny wschód kraju. Yes, weekend. Więc no, zawsze przyjdzie coś albo ktoś, co popsuje imprezę, ale cieszmy się tym, bo uwaga, jutro też będzie ładnie.
8: Jutro będzie. Bez deszczu, bo poniedziałek.
13: Tak, właśnie. No to co? Że do pracy. No. I wtorek też widzę słońce,
8: a
13: też do pracy.
8: A kto jest dzisiaj w pracy?
13: No my jesteśmy w pracy. 4 minuty po 12. Michał Trawka, dzień dobry. Katarzyna Pilewska wraca do nas za niespełna 56 minut.
8: Zgadza się, do zobaczenia.

0: Dua Lipa i jej Houdini w Vox FM. W rytmie hitów wam gramy. Mamy niedzielę, 24 dzień maja, 17 minut po 12 na zegarach i ja mam do was jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy jedliście już w tym roku truskawki? Tak czy nie? I czy już są u was truskawki? A jeżeli są, to w jakiej cenie? Bo te, no jak się orientuję, mają trochę rozbieżności, więc dajcie znać. 6098 69 869, a może ktoś w tym momencie już zajada właśnie te owoce. Śmiało, można się pochwalić. 6098 69 869. Czekam na wasze wiadomości, zdjęcia i głosówki.
1: Jest weekend
2: w rytmie hitów Vox FM.
3: To all the people all around.

0: I delikatnie teraz zwalniamy. Chappell Roan, Good Luck Baby w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do 13 na naszych radiowych zegarach, a na 6098 69 869 dajecie znać, jak tam u was temat truskawek. Czy już jedliście, czy jeszcze nie, czy macie zamiar, a może ktoś w tym momencie je. No i przede wszystkim, jakie są ceny tych owoców w tym roku w waszych miejscach zamieszkania. I tak na przykład czytam, że Płock, tam truskawki okolice 25 zł za kilogram, Warszawa miejscami nawet 30, Poznań też okolice 27-28 i miejscami nawet 30 zł. Czy to duża cena, czy mała? Sami musicie zdecydować. Ja uważam, że no jeżeli są dobre truskaweczki, bardzo smaczne, to umówmy się, no te 27-30 zł myślę można zapłacić.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 13, do tej już tylko 12 minut, a swoją drogą dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Ślimaka, więc jeżeli lubicie, tak, jakieś sporty ekstremalne i wyścigi, no to można właśnie sobie zrobić. Wyścigi ślimaków na przykład. Ależ adrenaliny, mówię wam.

0: to jedno z tych połączeń, które naprawdę bardzo wam się podoba. Topki miły pan Defis za wszystko i za nic. A mówię, że bardzo, bo to pokazuje rzecz jasna nasza bestlista. Aktualnie jest to numer 3, więc warto wchodzić, warto głosować w oxfm.pl. Zakładka bestlista, tam głosujecie. Za kilka chwil 13 i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
7: Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
2: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
7: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A
19: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
21: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
20: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
7: Reklama.
25: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Rząd reaguje na incydent w mieszkaniu prezydenta. To na początek. Tragedia w zachodniopomorskim. Auto wjechało pod pociąg, zginęła młoda kobieta. A na koniec jeszcze akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Odwiedzimy Lublinę. Zapraszam.
0: 13 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
25: Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po tym jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
26: Cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
25: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń, a wiceszef MSWiA Czesław Mroczek dodaje, że podjęto już pierwsze decyzje w kwestii procedur.
27: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń, które będą podejmowały służby po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń. Przebudujemy też system funkcjonowania CPR-u.
25: Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa, bo, jak tłumaczył resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy. Samochód, którym wieczorem podróżowały dwie młode kobiety, 20-latka i 17-latka, wjechał pod pociąg. Niestety, mimo natychmiastowej akcji, życia jednej z nich nie udało się uratować.
2: Kobieta w wieku 17 lat została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również 20-letnia kobieta. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że jedna z kobiet przewiezionych do szpitala w wyniku poniesionych obrażeń ciała zmarła.
25: Mówiła aspirantka Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej policji. Jak ustalili śledczy, maszynista pociągu był trzeźwy. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładało dwukrotnie. Najpierw miał się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
3: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
25: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja. W Lublinie trwają akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mateusz Kołodziejski z Kolegium Medicum Mełka w Bydgoszczu obronił tytuł akademickiego Mistrza Polski w skoku wzwyż. 23-latek, który dysponuje czwartym wynikiem na listach światowych, zdobył złoty krążek z wynikiem 2,20 m.
4: Cieszę się z tego. Rampy to fajne zawody, zazwyczaj na rozpoczęcie sezonu. Fajna impreza i cieszę się, że jestem tutaj, już czwarty medal zdobywam i to mój ostatni prawdopodobnie występ na rampach.
25: Mówi Mateusz Kołodziejski. Dziś ostatni dzień zmagań na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Wystąpi m.in. płotkarz Jakub Szymański, halowy mistrz świata i Europy na dystansie 60 metrów.
0: Miałaś, Kasiu, lekkoatletykę na WF-ie?
25: Nawet jeździłam na lekkoatletyczne czwartki. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było.
0: No, u nas kujawsko-pomorskie ja było.
25: Wiesz co, ja skakałam w dal skakałam i biegałam. Aha. I rzucałam raz młotem, ale tylko raz.
0: Okej.
25: Okay, rzuciłam. To była wielka porażka.
0: Słuchajcie, jeżeli chodzi o temperaturę, to jest naprawdę fajnie ciepło i przyjemnie, natomiast deszcz może się pojawić w całej Polsce niestety i to jest chyba największy minus dnia dzisiejszego.
5: Jest weekend. Jest weekend.
0: Czymś jeszcze rzucałaś?
25: Tak.
0: A kozłem rzucałaś?
25: Chłopakami. Nie. Nie, żartuję.
0: No, tutaj się... No dobrze.
25: Słuchajcie, będzie bardzo gorąco i warto korzystać z tej niedzieli. Jutro też będzie bardzo ciepło i bez deszczu.

0: 18 dni, 10 godzin i 43 minuty. Tylko tyle zostało, albo aż tyle, to zależy, jakim kibicem jesteście, do tegorocznego Mundialu, Mundialu 2026, gdzie, uwaga, ja wiem, to boli, ale trzeba to przypomnieć, nie zobaczymy naszej reprezentacji. A szkoda, szkoda, bo fajnie by było jednak obejrzeć mecze polskiej kadry, chociaż to wstawanie mogłoby troszeczkę utrudnić. Natomiast ja zapytałem sztuczną inteligencję, kto zostanie mistrzem świata, i ta wskazała na Francję, która wygra w finale z Hiszpanią 2-1. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast umówmy się, faworytów nie brakuje.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Apollo Vibes i Puls Miasta. Bardzo często ogrywamy ten utwór i ten numer wam się też podoba. Chociaż jak patrzę na naszą bestlistę, to mam wrażenie, że już troszeczkę mniej. Aktualnie numer 12, ale warto wchodzić, warto głosować. Tam jest mnóstwo utworów, na które trzeba po prostu zagłosować. Sami ocencie, na który chcecie oddać swój głos.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Magic System w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut do godziny 14 już na naszych radiowych zegarach. Pisze do mnie Ela z Wrocławia, że szykuje się rodzinna impreza. Będzie teściowa, co ważne. No właśnie, jak jest teściowa, to wszystko musi być dopieszczone. I u niej też jedno wielkie ogarnianie systemu. Także trzymamy mocno kciuki. No i mamy nadzieję, że teściowa, rzecz jasna, będzie zadowolona.

0: Agnes i Release Me w Vox FM. Za kilka chwil 14, to też czas, myślę, wiadomości. No u nas na pewno, ale u was czas około obiadowy. A chyba nie ma nic lepszego, jak po prostu do obiadku dowiedzieć się, co się dzieje w kraju i na świecie, prawda? No właśnie, dlatego zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia? W Vox FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Reklama.
3: Trwa rozbiórka jednej ze ścian. To po gigantycznym pożarze parku trampolin w Ogorzowie. Od tego zaczniemy. Groził nożem przypadkowym osobom. Obywatela Ukrainy czeka ekstradycja. A na koniec rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Odwiedzamy Zieloną Górę.
4: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Jedna ze ścian zagraża stacji transformatorowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. To po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Przy ulicy Targowej spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Jedna ściana jest raz rozbierana, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
5: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. W laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy hale warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
3: Hala zapaliła się o poranku, z ogniem walczyło aż 26 zastępów strażaków. Groził przypadkowym osobom nożem i posiadał środki odurzające. Teraz czeka go deportacja. Policjanci z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymali obywatela Ukrainy. I to mimo braku formalnych zawiadomień od pokrzywdzonych.
6: 35-latek jest podejrzewany o posiadanie środków odurzających, a także o inne zachowania naruszające porządek prawny. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i wykonaniu z nim niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju, z którego pochodzi.
3: Mówi nam Wioletta Polerowicz z policji w Oławie. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisamy umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
7: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
3: Mówi Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 300 000 000 zł. Pracę 23-kilometrowego odcinka powinniśmy zakończyć w 2033 roku. Zielonogórzanie gotowi przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ulicami miasta przyjechali pasjonaci kolarstwa. Trasa liczyła 17 kilometrów.
8: Tak często jak mogę, to gdzieś dalej pojadę z tatą, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi można trochę popatrzeć, porozmawiać.
9: Co weekend jeździmy? No ostatnio zrobiliśmy 20 kilometrów do Zatonia.
10: Aktywnie spędzić czas, nawet w większej grupie, to może parę osób się zarazi tym też.
11: W wielu tych rajdach, że tak powiem, brałem udział. Przede wszystkim relaks. Trochę ze zdrowiem. Gorzej to teraz mniej, ale jeździłem sporo.
12: Lubię przyjaźni i z rodzeństwem jadę i z kolegami.
3: Przypomnijmy, już 1 czerwca Zielona Góra ponownie weźmie udział w walce o tytuł. Zmagania potrwają miesiąc. A na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
4: Często, Kasiu, jeździsz rowerkiem?
3: Wiesz co, staram się, ale trasy lubię krótkie.
4: No tak, dobramy i z powrotem. Dokładnie. A czy dzisiaj jest pogoda na rower?
3: Tak, jest, łatwogank jedzie, my pojedziemy po 16 dopiero, więc na razie siedzimy i pogoda jest jak najbardziej, bo jest bardzo ciepło, więc pijcie dużo, no i niestety trochę deszczowo, więc można się tak trochę zmoknąć i wyschnąć.
0: Jest weekend!
4: A więcej konkretów już za niespełna godzinę, wtedy kolejne wydanie wiadomości Vox FM. Tymczasem 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Khalid i Selavi w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. A jak 14, to umówmy się, w wielu miejscach jednak obiad. A obiad niedzielny kojarzy nam się z czym? No właśnie. Ja postanowiłem sprawdzić i zapytać o to sztuczną inteligencję, no bo przecież ona wszystko wie, prawda? No to uwaga, zadałem pytanie, że jak mówimy i myślimy obiad w Polsce, niedzielny obiad, to co mamy na myśli? I tutaj oczywiście faworytem numer jeden jest rosół, klasyka. I rosół to jest taka zupa, która jest na dwa dni, bo w niedzielę mamy rosół, a w poniedziałek mamy pomidorówkę z tego rosołu. Na drugim miejscu znalazł się kotlet schabowy i tutaj chyba nie ma niespodzianki. Chociaż tam na trzecim miejscu znalazł się też kurczak pieczony. I tak naprawdę między tym schabowym a kurczakiem pieczonym jest bardzo, bardzo mała. Na kolejnych miejscach moglibyśmy jeszcze znaleźć gołąbki. One też podobno bardzo często pojawiają się w niedzielę lub pieczeń. Więc no jest już jakieś rozeznanie, ale pytanie do was. Co wy dzisiaj macie na swoich talerzach? Co macie na obiad? Dajcie znać. 609 869 869. Może ktoś nas zaraz tutaj czymś specjalnym zaskoczy.
1: Yes! It is not that fun. Let's go.

0: Keanu Silva, King of My Castle, a na 609-8698-69 dajcie znać, co tam u was dzisiaj na obiad.
1: Obiad, ziemniaczki młode z koperkiem.
0: Aha.
1: Do tego kurczaczek pieczony.
0: Brzmi dobrze.
1: I mizeria,
0: okej. Okay. Fajnie.
1: Z tej strony Katarzyna.
0: Super, dobrze. Fajnie, Kasiu, fajny obiad. Bardzo mi się podoba. Chętnie bym się na takim obiadku pojawił. Ale też dajcie znać, że pogoda w wielu miejscach dopisuje. No jak pogoda dopisuje, to wiadomo, prawda? No grill. Więc dzisiaj w wielu miejscach, na wielu talerzach będą królowały potrawy z grilla, chociaż mam też inną ciekawą propozycję od Marty. Dziś na obiad młode ziemniaki, jajko sadzone i chłodnik. Brzmi dobrze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Reklama.

No i takie rytmy przy niedzieli, to ja rozumiem. Hypaton, Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. 13, no dobra, jeszcze nie, 14, powiedzmy 14 minut do godziny 15 na naszych radiowych zegarach. Drenchel, Indiana, Never Never, to jeszcze w tej godzinie. Będzie też NA i skrzylate ręce, dlatego koniecznie bądźcie z nami, ba, zróbcie głośniej, bo warto.

0: Myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, że tego pana specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś nie wiedział, jakimś cudem, kto to jest, to jest Gigi D'Agostino. I warto się zaznajomić z jego twórczością, bo utwory, które wyprodukował, są naprawdę przecudne. Na horyzoncie godzina 15. Jak 15, to rzecz jasna najświeższe wiadomości, te płynące z kraju, te płynące ze świata, być może również wiadomości sportowe. Nie wiem, za chwilę się przekonamy, warto zostać z nami.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: Wjechał autem w miejsce ze szczególną ochroną. Ukrainiec opuścił już Polskę. Za chwilę sprawa z Morskiego Oka, a na koniec specjalnie dla miłośników mocnych historii szczegóły zbliżającego się True Crime Night. Zapraszam.
1: Na zegarach już godzina 15, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Trwa ustalenie przyczyn śmiertelnego pożaru w Dobryninie na Podkarpaciu. W nocy zapalił się drewniany dom jednorodzinny. W środku strażacy znaleźli ciało 67-latka. Z ogniem walczyło 6 zastępów Straży Pożarnej, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia, tylko na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. Zginęło w nich 7 osób, a ponad 40 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił Polskę. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Ukrainiec później tłumaczył swoją decyzję.
3: Ja podumam, raz my już zajechali, to trzeba zrobić foto. My szybko odfotkaliśmy.
0: Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem tłumaczyć. Najlepiej jak potrafię, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie.
3: 8 punktów poruszenia.
0: Otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Dopiero później policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night. To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
4: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
0: Mówił Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia True Crime Night. Rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest radio Vox FM.
1: A w pogodzie co w pogodzie? W pogodzie generalnie ładnie, chociaż mapy pogodowe twierdzą, że opady deszczu dzisiaj mogą się pojawić w wielu miejscach, tak naprawdę w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to najpewniej dzisiaj padać będzie. Ale tylko dzisiaj, bo jutro jak patrzę, już ma być znacznie, znacznie ładniej, bez deszczu, dużo słońca, 25-26 stopni, także naprawdę szykuje nam się dobry początek przyszłego tygodnia.
5: Jest weekend!
1: Coś jeszcze chciałabyś dodać, Katarzyno, w tym temacie?
0: Tak, że w Zielonej Górze jest 29 stopni.
1: Wow, czyli już mamy takie, powiedziałbym, naprawdę letnie, wakacyjne
0: naprawdę
1: temperatury.
0: Naprawdę letnie temperatury, no i jutro, w poniedziałek podobnie, więc naprawdę chyba lato przyszło.

Mówiłem, że w wielu miejscach albo będzie padał deszcz, albo już padał, albo pada i właśnie w tym momencie odwracam się i co widzę? Że pada. Pada, to mało powiedziane, leje. Przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak u was. Możecie dać się znać. Być może ktoś w tym momencie właśnie ucieka z grillem gdzieś pod dach. 6098 69 869. Tutaj można się żalić. Śmiało. Nie ma co. Jak ktoś będzie płakał, nie wyśmieję. Obiecuję.

Gordo i Loco Loco. 29 minut po 15 na zegarach, a na 6098 6989 dajcie znać, czy u was pada, czy nie pada. Na przykład pada w Warszawie. No to akurat wiem, ale w takim Krakowie już nie pada. Póki co 27 stopni i słoneczko. Zero chmur. Przyznam szczerze, że zazdrościmy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

Lost Frequencies i Reality w Vox FM, 17 minut do godziny 16. I to jest czas, gdzie już można pomyśleć na przykład o kawie i o jakimś dobrym ciastku do tej kawy. Dlaczego by nie? Obiad już pewnie dawno za wami. Więc teraz chwila relaksu, odpoczynku przy dobrej muzyce i rzecz jasna z Vox FM.

0: Alcazar w Vox FM. Nieco ponad 2 minuty i godzina 16 pojawi się na naszych zegarach. Jak 16 to najświeższe wiadomości, ale też moment, gdzie ja się z wami muszę pożegnać i podziękować za dziś, za wspólnie spędzoną niedzielę. Kto odpoczywa, niech odpoczywa dalej, a kto pracuje, bo wiem, że takie osoby też są, to za tych trzymam kciuki. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć. Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: PiS chce dymisji szefa MSWiA, to po interwencji służb w mieszkaniu prezydenta i od tego tematu zaczniemy. Później Gorzów, trwa akcja służb po potężnym pożarze parku Trampolin. A na koniec jeszcze łatwo gang influencer zbliża się do Gdańska, zebrał już ponad 14 milionów złotych na chore dzieci. Jest 16, zapraszam na najnowsze wiadomości, Katarzyna Pilawska. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
16: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
15: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
17: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
15: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
14: O czym informował Michał Skolimowski. Rozbiórka ściany ma potrwać do wieczora, a kompleks hal przy Targowej w Gorzowie będzie na razie niedostępny. To po ogromnym pożarze parku Trampolin spłonęła hala o powierzchni 3000 m2.
18: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
14: Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga! Uwaga kierowcy. Krajowa dziesiątka zablokowana. W Głogowie na odcinku między Toruniem a Lipnem zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna, wyznaczono objazd, utrudnienia potrwają jeszcze 2 godziny.
2: Sport w wiadomościach Vox FM.
14: Ruszył wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros. Na korcie walczy już polska tenisistka Magdalinet. W tym momencie w setach jest 1-1. Dziś zagra też Magdalena Fręch. Iga Świątek rozpocznie pojedynek jutro. Samo południe, a Hubert Hurkacz jutro o 14:00. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już 14,5 miliona złotych. Pierwsze 12 milionów trafi na leczenie Maksia. Pieniądze zbierane teraz pomogą Adasiowi. Obaj chłopcy żyją ze śmiertelną chorobą genetyczną DMD. Łatwogang pokonał już ponad 600 kilometrów.
19: Wydajemy się wszystko, zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów. Piękna rzecz. Jeszcze raz brawa dla Maxa. Max, jesteś niesamowity.
14: Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji youtubera prowadzonej dla fundacji Cancer Fighters zebrano ponad 251 milionów złotych. Bardzo ciepło, 26 stopni dziś w centrum kraju, 29 w tym momencie w Zielonej Górze. Na zachodzie jest więc najcieplej. Deszczowo również. Ten deszcz może pojawić się dzisiaj właściwie wszędzie poza północnym zachodem. Tam powinno być sucho. Jutro również pogoda bardzo ładna, 26 stopni, pełne słońce i bez deszczu. Także mamy lato w poniedziałek. We wtorek również słońce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą?
11: Och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Reklama.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
8: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
9: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
10: Ile można zarobić?
9: Najniższą nawet nie.
11: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
12: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. To ja wolę takie miasta, co jest rozrywkowo, bar za barem.
13: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
14: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
15: Czyli nie bać się.
14: Nie bać się, nie.
16: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
17: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
18: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
8: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. No teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób, dziś to już niewiele, ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
8: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
19: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
11: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
20: Mamy Politechnikę, mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedrę Stomatologii, czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
11: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
19: Sklep z firankami jest.
20: Ile można firanki wymyślać?
19: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
20: No tak, ale
19: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy do Niemiec, a on wrócił.
11: Ale to są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
20: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
21: Wymarłe miasto. No.
20: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
8: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
6: Fajne miasto do życia?
12: Do życia nie, bo jest takie... Nie ma nic tu ciekawego.
19: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
10: Galeria jest wszędzie.
12: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
10: Kibicowskie.
12: Bardziej kibicowskie.
19: A, czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
12: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
9: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
19: Jakiejkolwiek?
9: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Rokitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No ale to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, okay, niby mam Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
19: Tak.
9: No jak widać, ogólnie tak wygląda pół Zabrza. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. Okej, okay, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie. A młodych osób no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd. Pierwotnie na studia, a potem do Australii na studia.
19: Jak najdalej. Jak najdalej od Zabrze.
9: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
19: Są dzieci, rodzą się.
15: Dzieci się rodzą.
19: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to jest?
12: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
19: Czyli co, minimalna i
12: tak,
19: tyle?
12: Tak.
15: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
19: No ale wydajecie radę.
15: No teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
19: Szóstkę.
15: Tak.
19: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
15: My mamy na razie jakby to ręce związane, ale planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
19: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
15: Na razie no nie.
19: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
12: To jest niby rynek.
15: To jest plac wolności.
12: Niby rynek, nie?
15: Główne centrum.
12: Kopyto na to gadamy, nie?
19: Jak?
12: Kopyto.
19: Kopyto?
12: No.
19: A dlaczego kopyto?
12: No tak, bo to deptak, nie? No to kopyto.
15: Deptak,
12: nie?
15: Tak, o. Takie figurki. Zobaczymy, coś tam nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistnieć.

0: piją w parku na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
1: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane, nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
2: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
3: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
2: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
3: Najniższą, nawet nie.
2: Nawet mniej niż najniższą?
3: Tak.
1: Jak się robi na czarno na przykład, nie?
4: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
2: Ale co, podnosi się, coś zmienia na lepsze?
5: Tutaj?
2: No.
5: W tym zawsze był gnój, będzie i ten myślę.
2: Nie pięknieje nic tam?
5: Nie. Oprócz tych fontan to postawili, to nie.
2: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
5: No tak.
2: A z pracą? Można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy...
5: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
2: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
5: Nie tylko za minimalną, tak.
0: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
6: Co ludzie powiedzą?
2: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
7: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
2: Dlaczego?
7: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
2: Gdzie się wyprowadziłaś?
7: Do Gliwic.
2: Ale studiujesz tutaj?
7: W Zabrzu.
2: A bezpiecznie tu jest?
4: Tylko mu się krzywda staje, nie.
2: Każdy tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
4: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, by wchodził w inne miasto wieczorem.
2: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
4: nie,
2: można...
4: Nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje czy coś, no to wtedy mu...
2: Czyli nie bać się.
4: Nie bać się.
0: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że... Jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebabie.
8: Nasz Podolski, kurde.
2: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
8: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
2: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
8: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
2: A co tam robiłeś?
8: Na budowa. I wróciłem tutaj.
2: No jak? Jak długo jesteś?
8: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
2: Mhm. No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
8: no, idzie się zarobić? Idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko, że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej miasto, tutaj, no? W nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
9: No, bo tu...
8: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa, tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
2: What are you doing here?
10: Football.
2: Football player in Górnik Zabrze, second team, czyli ty grasz w druga drużyna.
10: Very good place, very nice place.
2: Very good place, dobre miejsce do życia.
10: Yeah, very good, very cool, you know.
2: Cool.
10: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
2: A wszyscy są okay, w porządku.
10: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
2: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
10: Yeah.
2: And play football.
10: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
2: W Zabrze podoba ci się.
10: Yeah, good, dobrze.
2: Dobrze.
10: Dobrze, wszystko dobrze.
0: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie

0: wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
3: Może 5.
2: 5 osób.
3: Czy w następnych pokoleniach coś się zmieni tu? Ale to trzeba... Nie wiem, ile pokoleń tu musi być.
2: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
3: No właśnie.
4: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
2: Ale widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
4: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Stolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską tu jest.
2: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
4: No tak, oby tak było.
0: Kopalnia Guido czy Stolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, m.in. najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
5: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów
0: rocznie,
5: to już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników, a do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię, znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
0: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach, no i maluje te ulice, kamienice.
2: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy...?
6: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
2: Piękne te miasteczka, no, nie?
6: Mi się podoba.
2: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
6: Ja richtig Ślązok.
2: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
6: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem, to jest Katowic.
2: To są Katowice.
6: Przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
2: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
6: Węgiel JPG na Instagramie.
2: Węgiel JPG.
6: Węgiel JPG.
2: Dobrze.
6: Piękny temat. Oblepy. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce chyba bije zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
0: Tak pozytywnie kończymy z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować, młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
7: Autopromocja.
8: Mamy 8:30 na zegarach.
9: 7:05.
8: 6:30.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Cześć dziewczyny, chłopaki.
9: Dzień dobry.
11: Dobry, dobry.
12: Nie ma spania.
13: Jest pierwsza zmiana.
14: Jest super.
8: Wow.
12: Ale zrobiliście mi dzień.
13: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
13: Autopromocja. Reklama.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: Ha, no wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższy...
18: Standardy. Przestrzeń. Dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Reklama.

0: autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
19: Blik. Reklama.

0: promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Pyta dzisiaj pani cwana?
0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Czy będzie nocna zmiana? No właśnie będzie, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne nasze spotkanie, w którym będzie naprawdę bardzo cudownie. Joker i Bajerantka to na początek. Pojawi się też Dawid Podsiadło, To co masz ty. Będzie też morze, nad morze też pojedziemy. Mam nadzieję, że u was jest wszystko git. 609 86 9869. Dajcie znać, a ja się z wami witam. Marcinek, dzień dobry.

0: No i jak tam załogo, mija wam ten piękny poniedziałkowy wczesny poranek? Mam nadzieję, że mija dobrze, chociaż poniedziałki no to różnie bywa. No mi ten poniedziałek bywa tak dosyć, można powiedzieć, boleśnie, bo tak jak wam mówiłem tydzień temu, przez cały weekend z wujkiem, tatkiem wspólnie malowałem barierkę i dzisiaj po prostu czuję się nie do końca dobrze, bo nie dość, że jestem zmęczony fizycznie, to jestem jeszcze cały zjarany od słońca. Naprawdę no nie zabezpieczyłem się, Marcinek nie pomyślał i przez cały weekend 8 godzin na początku szlifowaliśmy tą barierkę, usuwaliśmy tam mech, bo to wszystko było porośnięte. Następnego dnia było gruntowanie, a trzeciego dnia było malowanie, aż w końcu patrzę na swoje ręce i są naprawdę tak czerwone, że bracie, chyba teraz muszę jakiegoś pantenolu użyć i ogarnąć temat bardzo szybko. Mam nadzieję, że to minie i nie będzie żadnego przypału, ale jeszcze widzę, że na nodze mam farbę niedomytą, więc chyba jakiś rozpuszczalnik albo jakimś innym sposobem jakoś to wyczyszczę i nie będzie żadnej lipy. A u was jak tam minął ten weekend? Jak tam mija ta noc? 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Jak malowaliście, to się też tym pochwalcie. Jak słońce was dotknęło, no to też. No bo było myśleć wcześniej, no. I już ja się domyślam, co mogła czuć karkówka, którą ostatnio zostawiłem na grillu. No bo ona się spaliła, a ja się spaliłem tak samo jak ona, albo nawet bardziej.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: No ale Marcinek, no bez czapki malowałeś, no. No muszę się przyznać, że tak. Mam nadzieję, że w przyszłości wyciągnę z tego lekcję i SPF będzie na skórę nałożony, a barierka będzie idealna. Chociaż teraz patrzę na nią i no w takim stanie jest dosyć ładny, więc warto było się przemęczyć, no bo już jest temat ogarnięty i o to właśnie chodzi, żeby ogarniać tematy i żeby do przodu biec. A u was jak tam mija ta noc? Dajcie znać. 609-86-9869. Czas na zmiany. Teraz gramy.

To kasa w Vox FM, a kasiaste przyrodnicze pytanie zadał nam Mati. Marcinku, ja w sobotę kosiłem trawę. Rano wstałem w niedzielę i byłem cały pogryziony przez komary. Teraz pracy ciągle się drapie. Czy może wiesz, jak sobie ulżyć? No wiesz co, ja proponuję, jest taki magiczny środek, mianowicie pół litra. Pół litra środka, który pomoże goić się raną. Jaki to środek, nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać. 609-869-869. Jak uratować Matiego przed komarami? Dajcie też znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Mati, ciebie wpisuje, już jesteś, a z tymi komarami jakoś sobie poradzimy i komara nie złapiemy. Margaret, Cool Me Down to przed nami, czyli coś, co pozwala nam komara zwalczyć.

0: Zabadak to utwór, który chyba nie pozbawi nas moralności?
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, gdzie jesteście i co robicie. A tak tej nocy tak się składa, jest z nami Robert z Rotterdamu, który pozdrawia wszystkich. Dzięki, Robert, że jesteś. Jest też Dawid, jest Roger z Lublina. Hej, Marcinek, ja nigdzie nie pojechałem na ten weekend, chociaż tak było ciepło. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No ale spokojnie, Roger, lato dopiero się zaczyna, jeszcze gdzieś tam pojedziesz. Ważne, że z kotkiem posiedziałeś, że twój kot jest szczęśliwy, ty jesteś też szczęśliwy i o to w tym wszystkim chodzi, żeby taką pozytywną energią się karmić. Jest też Mati od komara. Spokojnie, Mati, nie bój się, ten komar cię więcej już nie ukąsi. Trawę na działce ogarnąłeś? Ogarnąłeś. Kosiarka działała? Działała. Komar ukąsił, ale już więcej nie ukąsi. Nie bój się, zaraz jakieś znajdziemy dla ciebie porady, tak żeby więcej nie było przypału. Obecna jest też Monika. Dzięki, Monika, że jesteś w nocnej zmianie razem z nami. Jest też Maciek Ochroniarz. W końcu nocna zmiana. Witaj, Marcinek i wszyscy słuchacze. Ostatnio miałem próbę włamania i złapałem gagatka o 4 nad ranem, także spokojnej nocy dla wszystkich służb mundurowych i osób będących w pracy. No to ja ci powiem, Maciek, że jesteś kozak gość. No, o 4 rano czuwałeś, nie zasnąłeś, patrzyłeś na ten monitoring i złapałeś go tak, nie kradnij, i bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Jesteś, bracie, mistrzem i jesteś mocniejszy niż niejedna gerda.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: I oczywiście z Kobelek. No bo Skobelek jest mocny, jak go tam dobrze zastrugasz, ale ja wiem, że Maciek to jest mocniejszy gość. Fajnie, że jesteście razem z nami, fajnie, że jesteście w nocnej zmianie, czyli programie, który tworzymy wszyscy razem. Oczywiście w każdej chwili możecie się jeszcze zameldować. 609-869-869. Muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Zabiorcie stąd, to już teraz przed nami.

Selece w klapkach. A tu mnie jakiś, a? Chyba komar ugryzł. A propos komarów, odezwał się Mati. Na komary jak już ukąsi, to rzeczywiście pół litra jest najlepsze. Ale zanim ukąsi, to najlepszą ochroną jest atak. Komary bzykają, my bzykajmy przed komarami. No, ciekawe stwierdzenie, Mati, nie wiem skąd to wziąłeś. A pół litra środka do dezynfekcji na pewno się przyda. Także uważajmy, dzięki Mati, że poradziłeś mi, Matiemu i całej załodze. Chrońmy się przed komarami, tak szybko umierają.

Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, a ja bardzo lubię Wojtka i Paulinę, którzy teraz wracają z Hiszpanii. Bezpiecznej drogi dla was, kochani. Fajnie, że jesteście w tym wszystkim razem. Jest też Patryk, który pozdrawia ze Szwecji. Patryk, ty to jesteś naprawdę bardzo fajny gość, bo w sumie dzięki tobie muzyka w rytmie hitów wybrzmiewa po drugiej stronie morza. I coś czuję, że ryby są z tego powodu też szczęśliwe. Jeszcze pytanie jakie? Po drugiej stronie mostu też jesteśmy. Lambery to już teraz gramy.

0: Ech, życie, a w życiu to jak w pogodzie. Bywa różnie. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem Rzeszowa. Temperaturowo witamy lato, bo 15 stopni zobaczymy w centrum i na południu, a najzimniej będzie na północnym wschodzie, bo 8-9 stopni zanotują termometry w Suwałkach i w Białymstoku. W dalszej części dnia słonecznie w całej Polsce, powyżej 20 stopni w centrum i na zachodzie, czyli co, no, farba na pewno wyschnie? I nie będę musiał jeszcze raz tym wałkiem tam malować.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Chociaż kto wie, jak jakieś zacieki będą, to może być z tym różnie. A tak się składa, że w tej godzinie nasza zabawa też będzie dotyczyć malowania, więc się przekonamy, kto nas ukłamie w temacie pędzla, wałka, białej farby i pytanie, czy się ona wyleje? No i kto ją wyleje? Możliwości są trzy. Albo będzie to Marcin, albo będzie to Marcinek, albo będzie to Miros. Bądźcie z nami koniecznie. Nagrody od Vox FM będą dla was czekać. Czy farbowaty? To się przekonamy. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM. Ten wasz świat. To na początek.

Play, który pięknie namalował nam godzinę pierwszą 10, ale pośród tych pędzli, pośród tych wałków i tej folii jest jakiś kłamca. Pytanie, kto nim będzie? Czy będzie nim Marcinek? Czy będzie nim może Picasso Miros? Albo może jednak Marcin? No zaraz się przekonamy. Na pewno nie będzie to nikt obcy.

0: zabrakło nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Oskar, lepiej wróć tam, gdzie nikt nie kłamie.
2: Kto to? Kto tu kłamie?
1: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na budowę, gdzie prace malarskie wykonuje Marcinek, Marcin oraz Miros. Zobaczymy, który z tych panów dobrze zakryje nierówności i przy okazji nie będzie kłamał. A więc, czy jest to Marcin?
3: Żeby nowa farba dobrze trzymała się podłoża, poprzednią trzeba dokładnie zeszlifować.
1: A może jednak to Marcinek kłamie? Aby po wykonanym malowaniu pędzel jeszcze trochę nam posłużył, najlepiej porządnie go wyszorować. A może ten pseudo Picasso Miros kłamie?
4: Ja bym chciał powiedzieć tak, że wszystkie płoty, altany czy balustrady najlepiej jest malować w pełnym słońcu, kiedy żar leje się z nieba. Dzięki temu farba szybciej wyschnie, a my będziemy wreszcie po robocie.
2: Kto tu kłamie?
5: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
1: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję co? No wiadomo, tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto będzie chciał nas oszukać w temacie malowania. Czy jest to Marcinek, czy jest to Marcin, a może jest to Picasso Miros. Halo, halo, kto jest z nami? Odbieramy pierwszy telefon.
6: Siemanko, Michał z tej strony.
1: Siemanko, Michał, co robisz? Gdzie jesteś, bracie? Malujesz coś, czy nie malujesz?
6: Ostatnio malowałem.
1: Tak? To się znasz na temacie, widać. No a gdzie jesteś?
6: Mam jeszcze raz.
1: Gdzie jesteś teraz, w tym momencie?
6: W aucie.
1: A, czyli sobie jedziesz gdzieś tam i tam nie ma żadnych prac malarskich, ale wcześniej robotę robiłeś.
6: Nie.
1: Dobra, Michał, powiedz mi, kto tej nocy jest malarskim oszustem?
6: Wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi były poprawne.
1: No, niestety nie, ale niech ci będzie... Poczekaj, sprawdzę jeszcze dokładnie. Ale no nie maluje się w pełnym słońcu. No Miros tutaj oszukał. Ale spokojnie, Michał, mam dla ciebie malarskie nagrody.

0: To Kama Sutra, teraz i wciąż.
1: To Kama Sutra. Widzisz? Michał przyznał mi rację, a to ty się nie znasz na malowaniu. Co z tego, że w pełnym słońcu? Dobrze było, dobrze zrobiłem robotę.
0: Ta, te zacieki to co?
1: Co za czeki, no? Jeden, może dwa, może cała ściana.
0: No właśnie, panie Mirosie, no i co z tym malowaniem będzie? Trzeba wszystko poprawić, ale tak już jest z Picasso Mirosem. Nasza zabawa wraca już za tydzień, bądźcie z nami koniecznie, bo nagrody, takie letnie, będą na was czekać.

Red Queen, mówisz, że mnie kochasz, a wy za co kochacie swoje mamy? No właśnie, odpowiedź brzmi za wszystko. No, a tak się składa, że w Vox FM już niedługo wystartuje nasza akcja Świętuj Dzień Mamy razem z Vox FM. Wystarczy wejść na specjalną stronę i napisać, dlaczego to twoja mama zasługuje na wypoczynek i relaks. Vox FM. I wtedy dla niej macie szansę wygrać 2000 zł na pobyt w takim fajnym hotelu, w którym mama odpocznie, pomarzy sobie trochę i spędzi czas tak jak chce. voxfm.pl, tam wbijamy, tam piszemy i być może nagroda trafi właśnie do twojej mamy. Daj szansę, napisz, kto wie.

Ale to pięknie poleciało załogo. 52 minuty po godzinie pierwszej. Już tą godzinę mamy na zegarze i udało się naprawdę dużo zrobić. Między innymi Gerwazy zaczął kręcić pauzę. Serwatny dojechał do końca. Mściwo i chroni budynek niczym Gerda, a Augustyn w magazynie całą paletę sam przerzucił. No, to jest silny chłopak. Niczym Ekstazy. To też jest silny gość, którego kiedyś mylono z ochroniarzem zespołu. A pan to jest ochroniarzem? Nie, ja śpiewam, naprawdę? No tak, no Ekstazy chciałem być przed nami, a już za chwilę kilka prostych prawd. Gramy.

To piękna piosenka z albumu Magnes, Reniusi z kilka prostych prawd w Vox FM. A prawda jest taka, że dochodzi nam godzina druga, więc ja wam bardzo dziękuję załogo za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, to jest taki moment, kiedy jesteśmy razem i się nawzajem wspieramy. Dzięki, że wy mnie też wspieracie. Bo to jest między nami taki czysty, fajny układ. Był z wami Marcinek, trzymajcie się, cześć!